Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Minęła szósta, czas na wiadomości w Radiu Słuchacze.
1: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. I kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie. Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
2: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
3: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskiem. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na pięciolatkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A to już inna sprawa spod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre z nich były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
4: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
1: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 8 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie i okolicach. A dzisiaj będzie... No, na pewno słonecznie przez większą część dnia. Na pewno ta złota polska jesień się utrzymuje. Jeśli chodzi o temperaturę, no to nieco chłodniej niż wczoraj, 20-21. Słońce przez tą pierwszą część dnia, czyli do 15. Od 15 możemy zobaczyć więcej chmur, ale na pewno nie zobaczymy opadów. Tych nie prognozujemy. Wiatr umiarkowany, bo wiatr z prędkością średnio 22 km na godzinę. Ciśnienie bardzo wysokie, 1032 hektopaskale.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, Radio Sochaczew na dzień dobry oczywiście. To jest środowy poranek, moi drodzy. 30 i zarazem ostatni dzień września przed nami. Dzisiaj, słuchajcie, dzień chłopaka. Tak, jeśli ktoś z was obchodzi Dzień Chłopaka, albo na przykład, no właśnie, ktoś z waszych bliskich, no to możecie mu złożyć życzenia, czemu nie? Tak, to jest święto, które czasem jest mocniej obchodzone niż Dzień Mężczyzny, a czasem rzadziej. No i to ciężko o jednoznaczną odpowiedź. Niemniej jednak to właśnie dzisiaj także imieniny obchodzi Zofia. Pozdrawiamy serdecznie, Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie.

0: znany byłem zresztą.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Strike Me Back, czyli Kygo i Maxima Knone w Radiu Słuchaczy po poranku, 11 minut po 6, a tymczasem, no właśnie, dzisiaj w kalendarzu Dzień Chłopaka. Czy to jest święto, które obchodzicie, albo co o nim sądzicie? No bo jest też Dzień Mężczyzny dla równowagi, więc to jest taka od zawsze kłopot, czy obchodzić, nie obchodzić, czy wręczać prezenty, czy składać życzenia. No bo Dzień Mężczyzny to z kolei 19 listopada, wtedy międzynarodowy. No a Dzień Chłopaka jest właśnie dzisiaj, 30 września. No i z tej okazji pytam was w takim razie, czego życzyć chłopakom w dniu ich święta. Dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczewa. Już za moment u nas z kalendarium zobaczymy, co działo się właśnie 30 września w naszej historii, bo to będą newsy muzyczne z Sochaczewa okolic, kraju, ze świata. Tak, rocznice różnych wydarzeń. O tym już za moment. Velvet, Rock Down to Electric Avenue, muzycznie na 94.9 FM. Za chwilę Lanberry razem z Tripsem.

0: No i fajnie, że wy również jesteście poranku z Radiem Sochacze. 30 września w naszej historii. Co działo się tego dnia? No to już teraz dla was sprawdzam i na przykład cofamy się do roku 1979, bo wtedy odbył się pierwszy maraton warszawski, czyli wydarzenie, które teraz już jest cyklicznym, już jest bardzo znane. Wielu biegaczy bierze udział w tym maratonie, a on właśnie miał swój początek w 79 roku 30 września. Co tego dnia się jeszcze działo? Na przykład powstał Instytut Europejski w Łodzi. Nie wiem jak wy, ja się teraz dowiedziałem, że w Łodzi jest Instytut Europejski. No cóż, człowiek się uczy całe życie. W 1997 roku FSO rozpoczęła produkcję modelu Deu Lanos. Kto kojarzy te legendarne samochody, Lanosy? Do tej pory zdarzają się już mniej na naszych drogach. Niemniej jednak jest to klasyka. Czy to pozytywna klasyka? Nie wiem, ale klasyka na pewno. Jeszcze na przykład premiery filmowe. Był taki film Sensacyjny Przemytnicy w reżyserii Włodzimierza Olszewskiego. No to on właśnie wszedł do kin 30 września 1985 roku. A teraz na pewno będziemy także w przyszłym roku i w kolejnych wspominać, że 30 września 2026 roku, czyli dzisiaj, do kin wchodzi Lalka. Filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa. Także kto z was się wybierze na ten film? Dajcie znać koniecznie, jakie macie oczekiwania. A może ktoś oglądał tę serialową wersję w internecie, no to koniecznie o tym również napiszcie na naszym Facebooku. Już za moment u nas Bon Jovi, tak żeby nas rozgrzać w ten środowy poranek. Dobrze, Gromi, też się pojawi Dr. Alban czy Stan Zapalny. Stan Zapalny oczywiście muzycznie, innego nie życzymy.
1: Reklama. Radio Sochaczy na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

O poranku pozdrawiamy każdą Zofię, każdego Franciszka, Grzegorza, Nadię, Wiktora, Felicję, Hieronima, Nadzieję, Hieronimę, a także Honoriusza, bo to właśnie te imiona widzę w kalendarzu. 30 września to są solenizanci, a więc wszystkiego dobrego dla was. Już wiecie, do kogo iść na imieniny. To już teraz wiecie. Do Zofii, do Franciszka i do Grzegorza, Nadii, Wiktora, Felicji, Hieronima, Nadziei, Hieronimy, Honoriusza. Dzisiaj także Dzień Chłopaka. Z tej okazji pytam was, czy... czego życzyć tak naprawdę chłopakom w dniu ich święta. Dajcie znać na Facebooku Radia Sahacze pod najnowszym postem w komentarzach, czego wy byście życzyli, albo co wy sądzicie o tym święcie. Radio Sahacze. A teraz najbardziej umuzykalniony lekarz na świecie, czyli dr Alban.

0: Sunrise Avenue i Hollywood Hills w Radiu Słuchacze po poranku. 37 minut po 6, ja tymczasem nie wiem, czy o tym wiecie, ale w centrum Słuchaczewa naprawdę pachnie lasem. Tak jest, chodzi o Kramnice Miejskie, bo to właśnie tam ruszyła wczoraj wystawa grzybów. Nie dość, że wystawa grzybów, no to również jest to miejsce, gdzie są prawdziwe rośliny, gdzie po prostu, no to co powiedziałem przed chwilą, lasem wręcz pachnie. Te wystawy będziecie mogli zobaczyć do 2 października. Oprócz tego dowiedzieć się kilku rzeczach o grzybach właśnie. Ja na przykład, rozmawiając z Katarzyną Fiedler z Kampitowskiego Parku Narodowego, zapytałem, dowiedziałem się, czy grzyba, jak go spotkamy, to wycinamy, czy wykręcamy?
1: Dla takiego mykologa to nie ma żadnego znaczenia. Czy wykręcamy, czy wycinamy, nie ma to znaczenia. Jeżeli mamy wątpliwość, czy to będzie muchomor, który ma taką bólę pod spodem, taki jeszcze, to wtedy lepiej jest wyciągnąć grzyba, bo możemy go z gołąbkiem na przykład pomylić, a gołąbek nie ma tej pochewki takiej. Jeżeli zbieramy po takiego podgrzybka prawdziwka, koźlaka, warto jego poklepać po kapeluszku, żeby nam te zarodniki wyszły, chociaż my ich nie widzimy, ale na pewno są. A miejsce po grzybie zakryjmy, żeby grzybnia, która jest, czyli to podstawowe ciało grzyba, to podstawa, dzięki którym wychodzą te owocniki, zakryć, żeby nie wyschła.
0: Także klepanie grzybka po kapeluszku to jest zdecydowanie to, co przy zbieraniu grzybów bardzo istotne.
2: Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Sylwia Grzeczak i Mango w Radiu Sochaczew. Tak jest, 12 minut do 7, wtedy także będą najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. A ja dzisiaj o tym, że dzisiaj Dzień Chłopaka, tak, w kalendarzu jest takie święto. No i pytam was na Facebooku Radia Sochaczew, co zrobić z tym fantem? Świętować, nie świętować? Robert pisze, każdego dnia trzeba świętka, tak, w kalendarzu jest takie święto. No i pytam was na Facebooku Radia Sochaczew, co zrobić z tym fantem? Świętować, nie świętować? Robert pisze, każdego dnia trzeba świętować bez powodu. No i ja na przykład się zgadzam z tym stwierdzeniem, więc wszystkiego dobrego. Dorota pisze, że każda okazja jest dobra do świętowania, więc dlaczego nie? Z okazji Dnia Chłopaka składa wszystkim małym i dużym chłopakom dużo szczęścia, zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń i pasji. Bądźcie szczęśliwi, a przede wszystkim bądźcie sobą. Pozdrowienia dla wszystkich chłopaków z Radia Sochaczew. Również dziękuję w imieniu właśnie naszych prezenterów, a Krystyna również życzy dobrego dnia, no to dobrego dnia życzymy. O tym piszecie na Facebooku Radia Sochaczew, tam was odsyłam, najnowszy post, komentarze są dla was. A już za kilka chwil u nas najnowsze wiadomości. Bądźcie z nami, te punktualnie o 7.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: Ale to nie tak, że do 7 bez muzyki będzie. Meghan Trainor do 7 jeszcze, Shawn Mendes za moment, Marisa także.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broń.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
4: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry, jest siódma, czas na wiadomości.
13: Za nami marszałkowska konferencja Świadomy Senior, zdrowie bez uzależnień, od tego zaczynamy. W tym serwisie będzie też o znaczących sukcesach Koła Gospodyń Wiejskich z Paprotni i o świetnej formie naszych jednostek OSP na zawodach pożarniczych. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Za nami konferencja Świadomy Senior, zdrowie bez uzależnień, zorganizowana przez Samorząd Mazowsza i Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego. W programie znalazły się m.in. wykłady lekarzy, prelekcje farmaceutów oraz warsztaty. Dlaczego organizacja takich wydarzeń jest istotna? O to pytaliśmy Agnieszkę Gonczarek, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim.
14: Zależy nam na tym, żeby seniorzy wychodzili z domu. Dzisiaj zorganizowaliśmy konferencję, żeby porozmawiać na temat świadomości seniorów, na temat bezpieczeństwa seniorów, na temat profilaktyki. Będziemy mówili o programach polityki zdrowotnej, o działaniach dla seniorów, tak by zachęcać seniorów do integracji, do wychodzenia z domu.
13: Na miejsce przybyli reprezentanci Sochaczewa, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wraz z przedstawicielkami Sochaczewskiej Rady Seniorów.
15: Sochaczew przyjechał do Żyrardowa, ale w bardzo konkretnym celu. Dzisiaj odbywa się tutaj ważna, myślę, konferencja, czyli będzie pewnie sporo tej wiedzy, którą później można seniorom w Sochaczewie również przekazać.
16: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że spotkanie jest organizowane przez Radę Seniorów Województwa Mazowieckiego. W Sochaczewie też już od pewnego czasu działa Rada Seniorów. Jest ze mną też przewodnicząca Rady Seniorów, pani Jolanta Kawczyńska, i dwie członkinie Rady, także na pewno spotkanie będzie dla nas bardzo owocne.
13: Pierwsze miejsce na festiwalu powideł olenderskich, nagroda na wojewódzkim etapie konkursu Polska Smakuje, czy pierwsze miejsce na konkursie KGW w Nowej Suchej. Takimi wynikami może poszczycić się Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci z Paprotni. W rozmowie z naszymi gośćmi pytaliśmy o to, jak to się dzieje, że tak dobrze gotują.
17: Myślę, że jest to radość ze spotkań. Jednocześnie każda z nas wnosi coś z własnego domu, z własnej rodziny, od babci, mamy. Te spotkania tworzą na taką posiłki, wspólną radość. To nie jest tylko samo gotowanie, to jest wymienianie jakichś tam spraw, które się dzieją w każdej z nas w życiu. Są jakieś tam różne pomysły, przepisy, no i zawsze chcemy ugościć, czy robimy to na konkurs, czy robimy to dla siebie, jak najlepiej, tak jakbyśmy sami chcieli zjeść.
13: Mówiła Marzena Gorzelak z Koła Gospodyni i Gospodarzy Wiejskich Kwiaty Paproci. I zmieniamy temat. Świetna forma naszych jednostek OSP w zawodach pożarniczych na szczeblu wojewódzkim. A więcej na ten temat wie Bartek Staniaszek.
5: To był wspaniały dzień dla jednostek OSP reprezentujących powiat sochaczewski podczas wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych w Kozienicach. To specjalny turniej sprawdzający sprawność fizyczną, zręczność oraz umiejętności bojowe druhów strażaków. Głównymi konkurencjami są ćwiczenie bojowe, czyli szybkie rozwinięcie linii wężowych i podanie wody do celu oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami. W niedzielę obie ekipy reprezentujące powiat i przy okazji gminę Teresin wywalczyły brązowe medale. Na najniższym stopniu podium stanęły męska drużyna OSP Paprotnia i żeńska drużyna OSP Szymanów. Druhowie z Paprotni wykręcili najlepszy czas ćwiczenia bojowego w całym województwie mazowieckim.
13: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
18: Polskie myśliwce znów w akcji. Wszystko przez poranny rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla kilkunastu powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim. Dostali je m.in. mieszkańcy Lublina, Zamościa, Chełma, powiatu puławskiego, a także Przemyśla, Rzeszowa i powiatu tarnobrzeskiego oraz jarosławskiego. Aby zapewnić polskiemu lotnictwu wojskowemu swobodę działania, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Według portalu Zaufana Trzecia Strona przyznała się do niego ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do systemu MyDoktor. 13-latek, który planował atak w swojej szkole, trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd w Wąbrzeźnie. Plany chłopaka w ostatniej chwili udaremnili policjanci, którzy w poniedziałek rano weszli do jego domu. W spakowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, a w domu tasak. 13-latek chciał wejść do szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Sprawę zaczęło badać już także Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: No to zobaczmy, jak będzie pod kątem pogodowym dzisiaj. Ta środa, jak będzie wyglądała. Dopóki co 8 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura na poziomie 6, ale dzisiaj najwięcej 21 kresek na plusie, to oczywiście po południu. Dzisiaj przewaga słońca, podobnie jak wczoraj, a więc złota polska jesień kontynuowana, chociaż w drugiej części dnia, tak od 16, może się pojawić więcej chmur. Nie oznacza to jednak opadów, tych nie przewidujemy przynajmniej w znacznej ilości. Ciśnienie bardzo wysokie, 1032 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powieje z zachodu z prędkością 12 km na godzinę.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Dzień dobry, Radio Sochaczew na dzień dobry. 6 minut po godzinie 7, właściwie już 7 minut, także to jest informacja dla tych, którzy się szykują do pracy, szkoły, że taki czas mamy obecnie operacyjny. Jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to dzisiaj Dzień Chłopaka, więc no, składamy najlepsze życzenia, no i przy okazji pytamy was, czego życzyć chłopakom w dniu ich święta i czy świętować warto, dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew. Tam was o to pytam. Radio Sochaczew na fejsie. Na Instagramie też jesteśmy, także też można wchodzić, też można pisać. Dlaczego nie? W wiadomościach prywatnych na przykład. O, proszę bardzo. Ace of Base na początek siódmej. Za chwilę Conan Gray, za chwilę hit dnia. Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

4,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: dnia. Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianowór, styrobeton zamiast styropianu.
1: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
3: Hicie dnia w Radio Sochaczew, ten nieśmiertelny klasyk od zespołu Dire Straits i jednocześnie najbardziej znany singiel tego zespołu, który znalazł się na kultowym albumie Brothers in Arms, wydane w 1985 roku. No a ta piosenka narodziła się pod wpływem gry ulicznego muzykanta, co ciekawe, w londyńskim metrze, który grał skoczną prostą melodię. Tą melodię zapamiętał Mark Knopfler, czyli główny lider formacji, no i napisał ten właśnie numer. O czym opowiada? O życiu na ulicy, artystach i o przechodniach również. To właśnie już teraz ten kawałek w Radiu Sochaczew. Dajcie głośniej. 15 minut po 7:00.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Radio Saczew na dzień dobry, 30 września. Dzisiaj oprócz Dnia Chłopaka jest także Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty czy Międzynarodowy Dzień Podcastów. Tak, poważnie, jest coś takiego. To jest świeża sprawa, że to święto obchodzimy, niemniej jednak no, stwierdzili, że 30 września to może być dobry czas. A ja was nieustannie pytam o Dzień Chłopaka, dajcie znać na Facebooku Radia Słuchaczy, czego wy byście życzyli i czy warto to święto obchodzić. Tak jest. A dzisiaj także przysłowie w kalendarzu. Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień. Także można wybrać się na poszukiwanie ostu i w ten sposób będziecie wiedzieć, czy jesień będzie pogodna, czy nie.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607-206-206. 607-206-206. centrumszkoleń.org.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Don't worry, Metcon w Radiu Sochaczew. A już za moment dla wszystkich kierujących najnowsze porcje wiadomości prosto z dróg Sochaczewa i okolic, czyli nasz trafik. Jeśli widzicie, że gdzieś się w sposób szczególny korkuje, no to dajcie znać. 46 863 22 22. Te wiadomości już za moment.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Gdzie duże utrudnienia w Sochaczewie i okolicach? No na przykład na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Tam zdecydowanie może się korkować. Korkować się także może przed rondem w Kuznocinie, czy na przykład na wyjeździe od Chodakowa w stronę centrum, czyli tu jest oczywiście do ulicy Łąkowej, tu może być korek w odwrotnym kierunku, również na pewno w okolicach mostu przy Młynie Reps możecie zwolnić. To szybki przegląd tego, co w Chodakowie. Oprócz tego rondo przy ulicy Żelardowskiej też może powodować drobne kłopoty. Na pewno zwolnicie w kilku miejscach w Alei 600-lecia, a tutaj ruch jak zawsze spory. Jak wygląda sytuacja, gdybyście chcieli z Sochaczewa wyjechać w stronę Łowicza 92? Wyjedziecie bez większych kłopotów, ba mało tego, nawet do Łowicza powinniście bez problemów dojechać. 50, jeśli wybieracie się w stronę Wyszogrodu, tu na pewno zwolnicie w okolicach ronda w Różkach Janowie, ale dalej już pojedziecie bez kłopotów. 50, ale w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa. Tutaj jak już miniecie to rondo przy Żyrardowskiej, to powinno być spokojnie. Dalej na przykład rondo w Wiskitkach, Wiasna 2. Tutaj mogą być drobne kłopoty w tym momencie. 92 w stronę Warszawy, w Błoniu się zatrzymacie na poważnie. Oprócz tego po drodze bez większych kłopotów. No chyba, że chodzi o drobny korek przy skrzyżowaniu w okolicach miejscowości Topołowa. No to tam przed tym skrzyżowaniem na pewno również może się lekko zakorkować. 705 w stronę Brochowa bezproblemowa, a 705 w stronę Skierniewic. Tutaj cały czas nowa sucha się kłania i tamtejsza przebudowa.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze, spółka z o.o., poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Już za 8 minut, punktualnie o 8, będą najnowsze wiadomości. Tak jest. O czym będziemy mówić? No, między innymi o tym, co najbardziej aktualne, o wystawie grzybowej, która w Kramnicach Miejskich i nie tylko o tym za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty korzące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy.

0: toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 zł za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
5: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce nieruchomości na sprzedaż.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest ósma.
12: Zaczynamy od wyjątkowej uroczystości, jaka będzie miała miejsce w najbliższy piątek w Iłowie. Bracia Popielarkowie zostaną honorowymi obywatelami gminy. W tym serwisie będzie też o teatralnej nowości w gminie Teresin i sochaczewskich czwartkach lekkoatletycznych, które biją rekordy popularności. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Już w piątek wyjątkowa uroczystość w Iłowie. Bracia Popielarkowie, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, otrzymają tytuły honorowych obywateli gminy. Zaprasza wójt Jan Kraśniewski.
13: Zapraszam wszystkich. 2 października w piątek po południu będziemy honorować pamięć tych, którzy ukryli sztandar 68. Pułku Piechoty, czyli Mariana i Henryka Popielarków. To myślę, że zasłużyli na tytuł honorowy obywatel gminy Iłów i ta uroczystość będzie z udziałem wojska. Z tej okazji wybijemy medal pamięci braci Popielarków.
12: Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 przyjęciem przez radnych stosownych uchwał. Następnie wydarzenie przeniesie się do Parku Stulecia, gdzie w honorowej asyście wojskowej odsłonięty zostanie pamiątkowy obelisk.
10: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: To nowość w gminie Teresin. Tutejsza biblioteka oraz sekcja teatralna Ośrodka Kultury podjęły współpracę, by stworzyć ciekawą propozycję kulturalną dla mieszkańców. Szczegóły wyjaśnia instruktor teatralna Katarzyna Rosowska. Spędowska.
14: Dyrektorka biblioteki, pani Aleksandra Starus, zaprosiła mnie do współpracy przy organizacji takiego interaktywnego spektaklu z okazji tegorocznego Narodowego Czytania Dziadów. Narodowe czytanie odbyło się 11 września i tego dnia biblioteka wyruszyła z dziadami po Teresinie. Natomiast na koniec października bądź początek listopada, czyli ten czas taki właśnie, kiedy te dziady się odbywały, będzie zorganizowany spektakl interaktywny, w którym zagrają aktorzy aktorzy z różnych moich sekcji teatralnych, więc będzie to akcja międzypokoleniowa. Wszystko będzie się odbywało w budynku biblioteki przy Alei Dwudziestolecia. Będzie to coś rzeczywiście nieoczywistego.
12: I jeszcze informacja sportowa. Ruszył nowy sezon czwartków lekkoatletycznych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie cieszy się z rekordowej frekwencji na spotkaniach i zaprasza na kolejne.
15: Grunda jesienna ruszyła 16 września. Jesteśmy po dwóch spotkaniach na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80. Frekwencja jest fantastyczna. Zawsze jest ponad 200 uczestników. Także mam nadzieję, że te dwa ostatnie spotkania również przebiegną z taką frekwencją. Zapraszamy 1 października o godzinie 9 i 5 października ostatnie spotkanie jesienne również o godzinie 9. Przypomnę, że startują roczniki 2014, 2015, 2016 i młodsi. W programie mamy biegi na 60 metrów, 300, 600 i 1000 metrów, skok w dal, rzut piłeczką, palantową, pchnięcie kulą, rocznik 2014. Czwartki mają się bardzo dobrze i oby tak dalej.
12: Mówiła dyrektor MOSiR-u Izabela Wojtyła.
16: Polska poderwała dziś rano prewencyjnie swoje myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Tymczasem Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza. Komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek zapewnia jednak, że prace nad nią są już zaawansowane.
17: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne.
16: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
18: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
16: A po poniedziałkowym alarmie o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się, że nie słyszało syren.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Na ten moment 10 stopni Celsjusza. Na plusie w Sochaczewie i okolicach przeważnie słonecznie. No i to stwierdzenie przeważnie słonecznie będzie dotyczyło całego dnia, chociaż ta druga część po 16 może być bardziej pochmurna. Ciśnienie wysokie, 1032 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powieje ze wschodu, z prędkością średnio 14 km na godzinę. Tak to będzie wyglądało.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry, tu Radio Sochaczew. Dzisiaj Dzień Chłopaka, słuchajcie. Tak. Co na Dzień Chłopaka należy dać w prezencie? Należy. Można. A czego życzyć? Dajcie znać na Facebooku Radio Sochaczew. Najnowszy post, tam czekam na Wasze komentarze w tej sprawie. Bożena napisała, że pozdrawia serdecznie wszystkich chłopaków, również tych pracujących w Radio Sochaczew. No to bardzo dziękujemy, no i czujcie się również pozdrowieni od naszej słuchaczki. Facebook czy Instagram Radio Sochaczew, tam na Was czekam. Chris Ria na początek 8, smacznej kawusie, Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Tu Radio Sołaczewa Poranku. Jak to jest z tym dniem chłopaka? Obchodzimy, nie obchodzimy? O to pytaliśmy mieszkańców powiatu sołaczewskiego.
1: Mam w domu dwóch, także już prezenty są kupione, naszykowane i czekam tylko, żeby je wręczyć.
2: Myślę, że tak.
3: Nie mam czasu kompletnie na to, żeby przygotować.
4: Nie przygotowuję się. Nie.
3: No może pomyślę jeszcze. Ale to przeciętnie to jakiś drobiazg, jeśli już, no bo nie wiem, no my tak nie obchodzimy takich świąt akurat z moim narzeczonym.
0: A jak to jest u was? Dajcie znać na naszym Facebooku.
5: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: 19 minut po 8 to Radio Słuchacze. Słuchajcie, tak przeglądam internet i wpisałem taką frazę: jakie prezenty na Dzień Chłopaka? Tak z ciekawości, sprawdzając, co internet podpowie. No i okazuje się, że są pewne propozycje, ale to rzeczywiście chyba do pewnego wieku, chociaż no może niekoniecznie, bo na przykład internet podpowiada, że mogą to być resoraki, mogą to być kostki Rubika, kolorowa ciastolina. Także pytanie, czy to dla wszystkich? Niemniej jednak są takie propozycje. Internet mówi także, może to być zestaw śmiesznych naklejek, czy śmieszne gumki do ścierania. No ja coś czuję, że to raczej wszedłem w artykuł dotyczącego szkoły. Niemniej jednak, proszę bardzo, jak ktoś by się chciał zainspirować, no to już teraz zna te propozycje prezentowe.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Muzyka i głos AI.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

Turn the Lights Off w Radio Sahate w 30 minut po 8. A tymczasem, kto znany ma dzisiaj urodziny, to również dla was sprawdzam. 30 września, no to na przykład Dariusz Dziekanowski, a więc polski piłkarz, którego kojarzymy z pozycji napastnika, skończył 64 lata. No nie dość, że był reprezentantem Polski, no to na przykład tutaj go kojarzymy z gry w Widzewie Łódź, gdzie pomógł klubowi zdobyć Puchar Polski, a z kolei Legia Warszawa, mając go w składzie, wygrała Mistrzostwo Polski i dwa Puchary Polski. Także proszę bardzo. Później grał jeszcze w Polonii Warszawa, także mam wrażenie, że wszystkie kluby zaliczył Darek Dziekanowski. Dzisiaj urodziny obchodzi także brat Kevina, czyli Kieran Culkin. Nie ten Kevin sam w domu, tylko jego brat, który również jest aktorem, znany jest z wielu ról, no między innymi serialu Sukcesja. To jest taka charakterystyczna rola. Dzisiaj 58. urodziny z kolei obchodzi Tymon Tymański. To jest piosenkarz, kompozytor, gitarzysta, przede wszystkim znany z działalności w zespole Kury. Tak jest. No, to mamy z głowy, a już za moment także wiadomości dla kierowców z Sochaczewa i okolic. Jeśli widzicie gdzieś utrudnienia, korki, o których warto poinformować, no to dzwońcie 46 863 22 22.

0: biegnij.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Przed rondem w Kuznocinie delikatny korek w tym momencie się tworzy. Na moście ulicy Płockiej w stronę centrum również utrudnienia się mogą pojawiać, także przy rondzie braci Garczyńskich. Tak, oprócz tego w centrum Sochaczewa to również spory ruch na Trogutce, na Piłsudskiego. Może bez dużych korków, ale miejscami przy skrzyżowaniach trochę poczekacie. W Alei Sześciolecia również tutaj skrzyżowanie Pokoju i Polnej jak zawsze oblegane. Skrzyżowanie w Trojanowie także. W Chodakowie ruch największy w okolicach ronda Jana Pawła II i ronda Chodaków, czyli wzdłuż ulicy Chodakowskiej. Niemniej jednak raczej większych korków być w tym momencie nie powinno, takich też nie zgłaszacie, przynajmniej w tamtym miejscu. 92 w stronę Warszawy, przejezd na płynnie ruch się odbywa, w stronę Łowicza również. 50 w stronę Żyrardowa, jedziecie bez problemów, w stronę Wyszogrodu także. No i jeszcze 705 w stronę Brochowa, tu kłopotów nie ma, ale w stronę Skierniewic tutaj na pewno przejazd kolejowy w Zakrzewie, tam zwolnicie, zatrzymacie się właściwie, bo znak stop, a później także nowa sucha i przebudowa i to tymczasowa sygnalizacja świetlna, więc również tam się możecie zatrzymać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Muzyka i głos.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
7: Reklama.

już za moment. Będzie 9:00, a wtedy także najnowsze wiadomości z Czewa i okolic. W nich wrócimy do wystawy grzybowej, która w Kramnicach Miejskich oficjalnie otwarta została wczoraj. O szczegółach piszemy także na tusohaczew.pl. Tam wchodźcie i sprawdzajcie zdjęcia i być może te zdjęcia zachęcą was do tego, żeby samodzielnie odwiedzić tę właśnie wystawę. PS, naprawdę warto. O tym za kilka chwil.

0: Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
5: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
4: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
5: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
4: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
5: Chyba tak zrobię.
4: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
5: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
4: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia.

0: Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
2: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
3: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
8: Tu Radio Sochaczew, jest 9:00.
9: Zaczynamy od ważnej informacji. Komenda Straży Pożarnej w Sochaczewie apeluje o pomoc dla Mileny Bulwan. Gmina IU w staraniach o pieniądze na drogowe inwestycje. W tym serwisie mamy też zaproszenie na spotkanie z Henrykiem Gołębiewskim w Nowej Suchej. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie apeluje o pomoc dla swojej koleżanki, starszej kapitan Mileny Bulwan. W związku z poważną chorobą pani Milena musi mieć przeszczepiony szpik. Poszukiwani są dawcy. Milena Bulwan jest matką trójki małych dzieci i strażakiem wyjątkowo oddanym służbie. Sama wielokrotnie oddawała krew i zgłosiła się jako potencjalny dawca szpiku. Dziś to ona potrzebuje pomocy. Przyłączamy się do apelu.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Samorząd gminy IUW złożył 2 wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oba zadania mają rozpocząć się i zakończyć się w przyszłym roku. Pierwszy dotyczy miejscowości Szarglew, gdzie prace mają być prowadzone na ponad półkilometrowym odcinku.
10: Przewidujemy drogę o szerokości 3,5 metra oraz poszerzenie 5 metrów przy skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji IUW-Giżyce. Wykonana będzie z nawierzchni z betonu asfaltowego. Na środkowej części odcinka planowane jest wykonanie jednej mijanki, również o poszerzeniu 5 metrów. Wykonane zostaną również na całym odcinku pobocza obustronne o szerokości 75 cm ze struktu oraz wykonanie istniejących zjazdów. Wartość tej inwestycji zgodnie z projektem i kosztorysem to kwota ponad 1 180 000 zł.
9: Mówił podinspektor do spraw funduszy zewnętrznych Artur Felczak. Drugi wniosek dotyczy bieżącego remontu.
10: Tutaj złożyliśmy na zadanie remont drogi gminnej miejscowości Brzozów A. O długości to jest 1,147 km. To jest kolejny, drugi etap drogi, gdzie w pierwszym etapie, gdzie zakończyliśmy, rozliczyliśmy się też w ramach tutaj Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku wykonaliśmy 950 metrów i teraz fajnie by było, jakbyśmy otrzymali wsparcie, to wykonalibyśmy ten drugi odcinek i już byśmy mieli całą drogę wykonaną. mną.
9: I jeszcze zaproszenie dla mieszkańców gminy Nowa Sucha i okolic. Lokalni sołtysi zorganizowali spotkanie z aktorem Henrykiem Gołębiewskim.
11: A ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie jak zawsze.
9: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej Ireneusz Łukawski.
12: Poderwane przez Polskę dziś rano w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę myśliwce wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alerty dla województw lubelskiego i podkarpackiego. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy są już niemal codziennością, rozpoczynają się miejskie szkolenia m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, by klienci byli na bieżąco informowani, co mają robić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
14: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie, to ten speaker powinien powiedzieć, proszę Państwa, zagrożenie z powietrza, prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
13: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
15: Takie procedury są opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały, jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
13: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
12: Trwają też wspólne polsko-litewskie ćwiczenia ewakuacji przez przesmyk suwalski na wypadek rosyjskiej agresji na Litwę. Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracji. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi wiceminister obrony Paweł Zalewski.
16: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
12: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Przewaga słońca. Z tego powinniśmy się cieszyć, no bo tak dzisiaj będzie. Przede wszystkim w tej pierwszej części dnia. Czyli do 16, 12 stopni Celsjusza, odczuwalna na poziomie 10, to aktualnie, ale będzie cieplej, bo po południu, tak już po 13, 20 stopni możemy zobaczyć na naszych termometrach. Ciśnienie bardzo wysokie, 1032 hektopaskale, wiatr umiarkowany, powieje średnio z prędkością 14 km na godzinę.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut po 9. Radio Sochaczew na dzień dobry. Dzisiaj dzień chłopaka. Przypominamy. Co w związku z tym? Czego życzyć i jakie prezenty się daje wtedy? Dajcie znać na naszym Facebooku. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: A już za chwilę w Radio Słuchacze FM co najbardziej aktualne z terenu gminy Campinos. Tak jest, już za moment właśnie tam będziemy się przenosić, no i sprawdzać, co takiego tam się aktualnie dzieje, co dziać będzie, jakie plany na przyszłość, jakie przedsięwzięcia realizowane obecnie, o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A w naszym studiu Monika Kowalska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Campinosie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: I Piotr Grzelak, oczywiście wójt gminy Campinos.
12: Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Sochaczew.
10: Kilka różnorodnych tematów chcemy dziś poruszyć. Zaczniemy od uroczystości związanych z obchodami 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. Dla was to też ważne wydarzenie każdego roku, podobnie jak Sochaczew, jesteście mocno dotknięci tą historią. Panie wójcie.
12: To jest dla nas wydarzenie szczególne. To miejsce ma ogromne znaczenie dla całej lokalnej społeczności i dla całej Polski, można powiedzieć. Spotykamy się tam, aby oddać hołd żołnierzom, którzy walczyli i polegli za ojczyznę. Jest to zawsze moment zadumy i refleksji, ale także przypomnienia, że wolność, którą dziś mamy, nie jest czymś oczywistym. Że została okupiona ogromną ofiarą wielu ludzi. Podczas tegorocznych uroczystości mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień przedstawicieli samorządów, tutaj tradycyjnie było wielu gości, poczty sztandarowe, wiele stowarzyszeń, instytucji złożyło wieńce upamiętniające ofiary żołnierzy, którzy polegli w 1939 roku. Miałem też zaszczyt oczywiście zabrać głos i podkreślić, że pamięć jest naszym obowiązkiem i że jeżeli chcemy budować przyszłość naszej gminy i naszego kraju, musimy znać i szanować własną historię.
10: Te uroczystości za nami. Zmieniamy zupełnie temat, bo tutaj chcemy właśnie skorzystać z obecności pani Moniki Kowalskiej. Ważna uroczystość za wami w waszej gminie, a mianowicie mam na myśli wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
11: Tak, dokładnie. Taka uroczystość w tym roku odbyła się u nas 10 września. Odznaczonych zostało 7 par. Właściwie wszystkie pary to długoletni mieszkańcy naszej gminy. Podczas uroczystości aktu dekoracji jubilatów dokonał wójt. Jubilaci zaproszeni byli wraz z bliskimi. Nie obyło się bez wspólnych zdjęć, a także rozmów. Najbardziej ciekawił nas sekret długoletniego związku oraz okoliczności zapoznania się. Okazuje się, że w większości pary te poznawały się na zabawach, w miejscowych remizach, co oznacza, że muzyka łączy ludzi. Natomiast zapytani o przepis na udane małżeństwo odpowiadali, że najważniejsze jest zdrowie, wzajemny szacunek i przyjmowanie każdego dnia z uśmiechem, czego im też życzymy na kolejne lata. Zdajemy sobie sprawę, że małżeństwo to nie tylko piękne, radosne i podniosłe chwile, ale także dzielenie z drugą osobą swoich trosk, smutków i nieszczęść. I za to tym bardziej tym naszym jubilatom należą się ogromne brawa i gratulacje.
10: Dołączamy do tych gratulacji. Jak wygląda procedura pozyskania takiego medalu?
11: Procedura ubiegania się o medal za długoletnie pożycie małżeńskie odbywa się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na adres zamieszkania jubilatów, czyli tutaj nie ma znaczenia, gdzie małżonkowie zawierali związek małżeński. Istotny jest ten obecny adres zameldowania. Cały proces przebiega w kilku krokach i trwa na ten moment niestety około 2 lat. Ponieważ na terenie naszej gminy takich par, które obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego jest mało, to sami wychodzimy z inicjatywą, kontaktujemy się z takimi parami, wyszukujemy takie pary w naszym lokalnym systemie ewidencji ludności, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jeśli dana para życzy sobie brać udział w danej uroczystości, przynosi nam wypełniony formularz, my go weryfikujemy, sporządzamy taki oficjalny wniosek o nadanie odznaczenia i wysyłamy do właściwego urzędu wojewódzkiego. Jeszcze w międzyczasie jednym z takich wymogów proceduralnych jest sprawdzenie niekaralności jubilatów w Krajowym Rejestrze Karnym. Następnie wojewoda przesyła wniosek do Kancelarii Prezydenta, bo to właśnie prezydent bezpośrednio przyznaje takie medale. Po wydaniu decyzji przez prezydenta odbieramy te odznaczenia od wojewody i mamy wówczas 6 miesięcy na dokonanie takiego uroczystego wręczenia medalu.
10: To tyle o jubilatach. A jak wygląda obecnie, jak się mają śluby w gminie Campinos? Bo już mi pani powiedziała, że możemy podsumować coś takiego jak sezon ślubny ostatni.
11: Dokładnie tak. Rzeczywiście w miesiącu wrześniu już powoli kończymy sezon ślubny, który właściwie trwa od maja. Jeszcze pojedyncze śluby mamy w październiku, ale jest ich zdecydowanie mniej. Dawniej śluby cywilne odbywały się wyłącznie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie było mowy o tym, by urzędnik wyszedł poza jego mury. Obecnie od 2015 roku śluby mogą odbywać się również poza Urzędem Stanu Cywilnego. Na życzenie wskazują miejsce, w którym dana uroczystość ma się odbyć. Musi to miejsce gwarantować bezpieczeństwo i uroczystą atmosferę. Jeśli taka lokalizacja jest na terenie naszej gminy, wówczas pracownik naszego Urzędu Stanu Cywilnego udziela takiego ślubu. Jeśli chodzi o statystyki, to w tym roku mieliśmy 33 śluby cywilne na terenie naszej gminy. Natomiast pozostałe śluby w ilości 29 to śluby konkordatowe, czyli połączenie ślubu cywilnego i kościelnego w jednej ceremonii odbywającej się właśnie w kościele.
10: Oczywiście Urząd Stanu Cywilnego to nie tylko śluby, ale także akty urodzeń i zgonów. Jak tutaj przedstawiają się dane statystyczne?
11: Cieszymy się, że w naszej gminie przybywa rodzin. Niestety nadal mierzymy się, zresztą podobnie jak i inne gminy, z kryzysem demograficznym. Mamy na ten moment tylko 13 urodzeń i niestety aż 45 zgonów. Jeszcze w ubiegłym roku świętowaliśmy jubileusz 108 urodzin świętej pamięci, już niestety teraz pani Marianny. Natomiast na ten moment nasza najstarsza mieszkanka ma 99 lat i już teraz z całego serca odliczamy dni do jej setnych urodzin i na pewno z wielką radością ją odwiedzimy, by wspólnie świętować ten jej piękny jubileusz.
10: Na pewno. Przechodzimy do kolejnych tematów. Aktywni seniorzy gminy Campinos to projekt, który realizujecie i przed wami za chwilę ostatnie spotkanie z tego cyklu.
12: Drodzy Państwo, bardzo zależy nam na tym, aby seniorzy mieli możliwość aktywnego spędzania czasu, rozwijania swoich zainteresowań, spotykania się i po prostu bycia razem. Nasz samorząd realizuje program Aktywni Seniorzy Gminy Campinos 2026. Na ten cel gmina pozyskała dotację z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości prawie 33 tysięcy złotych w ramach programu Mazowsze dla Seniorów 2026. Program realizujemy oczywiście we współpracy z Radą Seniorów Gminy Campinos. Oni przejęli na siebie tak jakby tę organizację, ewentualne zapisy na poszczególne wydarzenia. Jest to bardzo dobra współpraca. Chcemy dla seniorów tak przygotować ten program, aby odpowiadała rzeczywistym potrzebom i zainteresowaniom. I w ramach programu odbywały się m.in. warsztaty edukacyjno-praktyczne, były warsztaty cukiernicze, warsztaty serowarskie, ale też były zajęcia rekreacyjno-sportowe, dostosowane oczywiście do możliwości osób starszych. Były wyjazdy edukacyjne i kulturalne, w tym na wyjazd na Mazowiecki Festiwal Seniorów. I już dzisiaj właściwie kończymy tą aktywność senioralną, natomiast będzie to fajne zakończenie, bo inicjatywa polega na wyjściu do teatru, Teatr Kapitol, na spektakl Genialny Pomysł. Były zapisy na to wydarzenie i mam nadzieję, że seniorzy dobrze spędzą ten czas.
10: Jeśli chodzi o aktywności, to nie tylko aktywni są seniorzy. Sporo tych aktywności waszych mieszkańców ostatnio. Pikniki, warsztaty, rajd, panie wójcie.
12: Tak jak pani redaktor zauważyła, w ostatnich tygodniach mieliśmy kilka bardzo dobrych przykładów takiej oddolnej inicjatywy, oddolnej aktywności. W Szczytnie 19 września odbył się piknik edukacyjny zorganizowany przez druhów i druhny z OSP w Szczytnie. Była to okazja do wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców, ale to było też takie spotkanie ma ogromną wartość, bo pozwala spotkać się sąsiadom i rodzinom, dzieciom i seniorom, więc cieszę się, że takie inicjatywy mają miejsce. Inną taką oddolną inicjatywą był rajd rowerowy druhów z OSP Strzyżew. Mieszkańcy Strzyżewa i okolic i z moim skromnym udziałem jechaliśmy do granicy, gdzie też później czekała regeneracyjny posiłek i też tego samego dnia w granicy Towarzystwo Kampinoskie zorganizowało z kolei Stowarzyszenie Towarzystwo Kampinoskie już po raz 30 zorganizowało, przepraszam, 21, mają 30-lecie mieli niedawno, zorganizowali zakończenie lata, pokazywali tradycje jesienne, ludowe i też pokaz wieńcy dożynkowych. Więc to są fajne wydarzenia i z góry, znaczy i chciałem też jako samorządowiec serdecznie podziękować każdemu, który przyczynia się do organizacji takiego wydarzenia.
10: Musimy już kończyć, ale nie mogę nie wspomnieć o tym, że jesteście jako Kampinos w gronie laureatów, zwycięzców budżetu obywatelskiego Mazowsza. Jest się czym pochwalić.
12: Chciałoby się krzyknąć, mamy to, tak, pod regionalny program, projekt numer 345, polegający na doświetleniu przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej, która przebiega przez całą naszą gminę. Będą zrobione doświetlenia, na pewno to wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich przejeżdżających, korzystających z tej drogi. Chciałem serdecznie podziękować mieszkańcom gminy i wszystkim, którzy głosowali na ten projekt. Głosowali, propagowali go, promowali, bo dzięki temu odnieśliśmy wspólny sukces. Tutaj też podziękowania do mieszkanki, do wnioskodawczyni, pani Agnieszki Błażejewskiej, która jest, nawiasem mówiąc, przewodniczącą Rady Gminy.
10: I tymi podziękowaniami kończymy. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Monika Kowalska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kampinosie.
11: Dziękuję.
10: I wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak.
12: Dziękuję, do usłyszenia.
13: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

A już za kilka chwil w Radiu Słuchacze najnowsze wiadomości, tym razem z kraju i ze świata. Będzie m.in. o firmach atakowanych przez hakerów, bo ma być pewna pomoc dla tych firm. Za moment także o dla wszystkich tych, którzy lubią obserwować nocne niebo, bo słuchajcie, no szykuje się pewne zjawisko, które będzie widoczne na dniach. O tym już za chwilę, będą także te wiadomości sportowe z kraju i ze świata, najbardziej aktualne. Do 10 jeszcze Zalia w Radiu Słuchacze.

0: Jeszcze więcej muzyki.
1: 94 i 9 FM.
0: Reklama.
2: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Jest 10:00.
10: Myśliwce znów w akcji, dziś już po raz drugi. NAS krzykuje pomoc dla firm zaatakowanych przez hakerów. A na koniec nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba. Miriam Lipińska. Kolejny tego ranka rosyjski atak na Ukrainę i kolejny alert RCB dla Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że po raz drugi poderwało prewencyjnie myśliwce i że Rosja atakuje Ukrainę dronami odrzutowymi. Trwają już testy bezpieczeństwa. Nowej aplikacji do powiadamiania o zagrożeniach zapewnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Na razie część mieszkańców Lubelszczyzny korzysta z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik, stworzonej przez mieszkańców Lublina. Apka zbiera informacje z różnych źródeł i wizualizuje na ekranie telefonu ewentualne zagrożenia z powietrza. Wiceszef MSWiA tłumaczy jednak, że rządzący, w przeciwieństwie do amatorskich twórców aplikacji, muszą dbać o pewność źródeł danych i bezpieczeństwo oprogramowania.
11: Jeśli cokolwiek ma być sygnowane przez rząd polski, prawda, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to musimy mieć pewność, że aplikacja jest dobrze przygotowana, jest szczelna z punktu widzenia ewentualnych ataków zewnętrznych i tak dalej.
10: Rządowa aplikacja ma być według deklaracji MSWiA dostępna dla obywateli do końca roku. Po kolejnych cyberatakach i wyciekach danych NASK zapowiada utworzenie Krajowego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa. Jego zadaniem będzie pomoc zhakowanym firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po cyberataku, bo zdarza się, że cyberprzestępcy po ataku szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. A w ostatnim czasie doszło do wycieków danych z dwóch platform z danymi medycznymi. Teraz hakerzy obrali za cel jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością – fakturownię. Od jutra Czechy, Słowacja i Niemcy wprowadzają programy mające obniżyć ceny paliw. Ma być niższa marża, paliwowe podatki, a w przypadku Słowacji także tańsze bilety kolejowe. W Polsce na razie trwa w tej sprawie polityczna przepychanka na linii rząd-prezydent. Tymczasem eksperci ostrzegają, że cena diesla może dojść do 10 zł i może podnieść ceny wielu produktów, bo diesel to paliwo transportowe, a zatankowanie tira w ostatnich miesiącach podrożało o kilka tysięcy.
12: 2,5 tysiąca różnicy.
13: Ile wchodzi tego tira?
14: Około 1400 litrów.
13: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
14: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
10: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, nie tylko tir, spala więcej paliwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Wieczorem i w nocy księżyc znajdzie się na tle tzw. plejad, czyli gromad gwiazd. W skład plejady wchodzi ich kilkaset, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
15: Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
16: Trudno je zaobserwować?
15: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
10: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30, ale zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania nie przegrała 40. kolejnego meczu. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali w Sewilli Chorwację 4-1 i po dwóch kolejkach prowadzą w swojej grupie Ligi Narodów. Za ich plecami jest Anglia, która wieczorem pokonała w Pradze Czechów 2-0. Nasi południowi sąsiedzi przez większość meczu grali jednak w dziesiątkę, podobnie jak Szkoci, którzy przegrali przed własną publicznością ze Szwajcarią aż 0-3. Kłopoty ma reprezentacja Portugalii, bo obrażony na cały świat jest Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan jest niezadowolony z roli rezerwowego i nie wziął udziału w treningu przed jutrzejszym meczem z Danią. Lokalne media informują, że do Kopenhagi udała się w związku z tym delegacja działaczy portugalskiej federacji z jej prezesem na czele. Ronaldo w ubiegłym tygodniu nie dokończył wygranego 1-0 meczu z Walią, a w niedzielę w spotkaniu z Norwegią, wygranym przez Portugalię 2-1, w ogóle nie pojawił się na boisku. CR7 w 234 meczach reprezentacji strzelił 146 goli. Dziś w Lidze Narodów dzień przerwy, ale gra za to nasza piłkarska kadra do lat 21. Zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka podejmie w Katowicach Szwecję. To przedostatni grupowy mecz w ramach kwalifikacji do młodzieżowych mistrzostw Europy, mówi nasz trener.
19: Każda z reprezentacji chce wygrywać. Sport na tym polega, że to jest rywalizacja. Nigdy nie można niczego przewidzieć. Przede wszystkim koncentrujemy się na sobie, na naszej grze, na tym, żeby zrealizować nasze zadania, pokazać nasz potencjał, nasze umiejętności. I oczywiście, jeżeli to wykonamy, myślę, że będziemy w stanie wtedy sodzić z boiska jako zwycięzcy.
18: Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów, miał 3 zbiórki i 2 asysty.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
16: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
17: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: A ten sport bardziej lokalny? To na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Znajdziecie więcej takich informacji. Lady Punk na początek 10 w Radiu Sochaczew. Oskar Tomczyk. Cześć. Dzień dobry.
20: Jesteś idolem. Wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na

0: To zwycięzca ostatniej edycji The Voice of Poland, czyli Jasik Piwowarczyk, który powraca do nas muzycznie ze swoim najnowszym singlem, czyli Obłoki. Tak, najpierw było Halo Houston, gdzie no, o takim wystrzeleniu rakietą między innymi śpiewał. Później śpiewał po węgiersku, bo potrafi po węgiersku mówić. No i ten sam utwór właśnie na Węgry przetłumaczył. A teraz zupełnie nowa propozycja, czyli Obłoki. Taki nieco refleksyjny. Trochę kojarzy się takim klimatem. Na przykład z utworem Golden Life oprócz błękitnego nieba. No, zresztą tematyka bardzo podobna. Już za moment u nas więcej muzyki. My Network się pojawi, DJ Regard, MP czy Justin Timberlake.
1: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochu.
3: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
2: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Justin Timberlake i jego najbardziej słoneczny i pozytywny numer, czyli Can't Stop the Feeling w Radio Słuchacz. A tymczasem już jutro coś, na co wiele osób czekało, bo do funkcjonowania wraca pływalnia miejska Orka w Sochaczewie. Funkcjonowania tego normalnego, bo będzie można rzeczywiście korzystać z basenu w nowej odsłonie. Co działo się w tym czasie, kiedy nie można było korzystać? No przede wszystkim były to różnego rodzaju praca, była ważna modernizacja, czyli wymiana dwóch ogromnych filtrów. Teraz filtry są już uruchomione, niecki napełnione, wszystko już działa, także już jutro, przypominam, można będzie korzystać z sochaczewskiej pływalni. O szczegółach informujemy także na tusochaczew.pl.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
17: Radio Sochaczew na dzień dobry.
18: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
21: Reklama.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
3: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
4: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 zł za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 zł.

0: do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
1: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
5: Jest punktualnie 11. Zapraszam na wiadomości w Radio Sochaczew.
6: Zaczynamy od wystawy, jakiej jeszcze w naszym powiecie nie było. W najbliższych dniach warto zajrzeć do kramnic miejskich. Chciała kupić kampera, straciła kilka tysięcy złotych. Szczegóły już za chwilę. Dziś dzień chłopaka. Sprawdzamy, co na to dziewczyny. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Tego jeszcze w Sochaczewie nie było. Za nami wernisaż wystawy Poznaj grzyby naszych lasów, przygotowanej przez Sanepid i Kampinoski Park Narodowy. Zorganizowanie ekspozycji wsparli lokalni samorządowcy, stąd ich obecność na wydarzeniu. Wśród nich była starosta Jolanta Gonta.
7: Powiem tak, jestem zachwycona wystawą, modelami tych grzybów, całą oprawą. Bardzo jest to zrobione pięknie i myślę, że wspaniała inicjatywa. Myślę, że nasi mieszkańcy, nasi uczniowie będą bogatsi o wiedzę, ale również wrażenia estetyczne. Pięknie przygotowane, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. A na koniec powiem tak, myślę, że dzisiaj na tym wykładzie być może rozstrzygniemy dylemat, czy wyrywać te grzyby, czy wykręcać, czy wycinać. Dziękuję bardzo.
6: Na wystawie dzięki żywym drzewom pachnie lasem, słychać śpiew ptaków, a modele grzybów wyglądają jak prawdziwe. Podczas wernisażu nie zabrakło też tematycznych słodkości przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich kreatywni z Kozłowa Biskupiego.
8: Poproszono nas o słodkości, o tematyce lasów, więc oczywiście nie może zabraknąć tutaj właśnie tych smakołyków, czyli typowych grzybków jadalnych, szyszek, orzeszków, leśnych mechów, różnych deserków właśnie tutaj z owocami leśnymi, monoporcji, makowców. Mam nadzieję, że wszystkim będzie smakowało. No i też sami jesteśmy bardzo ciekawi tej wystawy.
6: Mówiła Martyna Kowalik z koła. Wystawę można oglądać w kramnicach miejskich do 2 października. Gorąco zachęcamy.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Kolejna mieszkanka naszego powiatu oszukana podczas zakupu w internecie. Kobieta chciała kupić kampera. Wpłaciła zadatek w kwocie kilku tysięcy złotych i straciła kontakt ze sprzedawcą. Okazało się, że do ogłoszenia wykorzystano zdjęcia z wypożyczalni pojazdów, a pod adresem rzekomego sprzedawcy mieszka zupełnie kto inny. Policja ponawia swój apel o ostrożność.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: Dziś Dzień Chłopaka to zapoczątkowane przez nastolatków święto. Z biegiem lat trafiło do oficjalnego kalendarza, stopniowo wypierając święto mężczyzny obchodzone 10 marca. Przy tej okazji pytaliśmy naszych małych mieszkańców, czy dziś świętują.
9: Macie.
10: Co kupujecie chłopakom?
9: Czasem poduszki, czasem długopisy, różnie.
10: A fajnych macie chłopaków w szkole, w klasie?
9: Niektórzy fajni, niektórzy nie.
10: A ci fajni to dlaczego są fajni?
9: No, mili są.
10: Pomagają wam czasem trochę, wam dziewczynom?
9: Czasem, ale to muszą mieć dobry dzień.
10: Czego życzyć chłopakom z okazji Dnia Chłopaka?
11: Nie wiem.
10: Jakichś dobrych ocen, czy raczej fajnej dziewczyny?
11: Dobrych ocen. Tak obchodzi.
10: A coś już im kupiłyście? Macie jakieś pomysły?
11: Nie kupujemy, tylko idziemy do tam.
10: Jakiś taki wspólny wypad?
11: Tak.
6: Kolejna porcja wiadomości lokalnych już za godzinę. Zapraszam.
12: A na początek dane o wrześniowej inflacji. Według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła ona dokładnie 4% w porównaniu rok do roku. To tyle, ile przewidywali eksperci, a powodem inflacyjnego skoku są oczywiście drogie paliwa, które w ujęciu rocznym kosztują aż o blisko 40% więcej. We wrześniu taniała natomiast żywność. Dziś weszło w życie rozporządzenie sankcjonujące oznaczenia na punktach schronienia. Do końca roku na wszystkich takich miejscach mają się pojawić oznaczenia: niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis na zielonym tle. Szukając najbliższego miejsca schronienia, warto sprawdzać, które z obiektów w aplikacji Gdzie się ukryć są dostępne cały czas, a które nie, radzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
13: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Przy szkoły na przykład, prawda? Gdzieś tam po jakimś czasie mamy ten. I proszę zauważyć, że w tej aplikacji mamy napisanych, co jest dostępne 24 godziny, co nie jest dostępne 24 godziny.
12: Jak dodaje wiceminister, gdy są uruchomione syreny, miejsca schronienia powinny być udostępnione przez administratora budynku. Zagranica to nie było porwanie, mówi biuro izraelskiego premiera o incydencie z samolotem lecącym z Arabii Saudyjskiej do Tel Awiwu. W trakcie lotu maszyna nadała sygnał oznaczający porwanie lub bezprawną ingerencję. Jak jednak podaje portal Times of Israel, powołując się na izraelskie źródła bezpieczeństwa, do nadania sygnału o sytuacji awaryjnej doszło prawdopodobnie w wyniku sprzeczki i bójki pilotów. Na razie jednak nie jest do końca jasne, co wydarzyło się na pokładzie i dlaczego samolot w trakcie lotu kilkukrotnie gwałtownie tracił wysokość. Maszyna ostatecznie wylądowała w Tabuku w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Linie lotnicze wysyłają drugi samolot po pasażerów.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: A w pogodzie dziś słonecznie i bardzo przyjemnie. 15 stopni na termometrach. W tym momencie ciśnienie wysokie, delikatne. Wieje z południowego wschodu do 22 stopni nawet pokażą termometry. Gorsza informacja jest taka, że w godzinach popołudniowych te słonko, które nam pięknie przyświeca, zakryją chmury, ale one nie przyniosą deszczu. Przynajmniej tak twierdzą synoptycy.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 6 po 11. Radio Sochaczew na dzień dobry. W środę 30 dnia września. Dziś dzień chłopaka. Panowie, dzisiaj świętujemy. Jak nie, no to sami, ale trzeba. Tomek Marciniak, witam, cześć.

0: 19 po 11 na zegarach. Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, od jutra, czyli 1 października, pływalnia Orka będzie otwarta dla wszystkich chętnych. Kończy się przerwa technologiczna. Wiele się tam działo, a co dokładnie, to już wyjaśni Izabela Wojdyno, dyrektor Mosiru.
1: Bardzo poważna inwestycja za nami. Wymiana dwóch filtrów odpowiadających za wodę w basenie rekreacyjnym. Filtry zostały wymienione. Wszystko już działa. Zostały filtry uruchomione. Niecki są napełnione. Jesteśmy po badaniach wody. Czekamy na wyniki. Oprócz wymiany tych dwóch filtrów, ogromnych zresztą, wymienione zostały trzy nagrzewnice. Pracownicy się bardzo cieszą, że już będziemy mogli spać spokojnie, bo te urządzenia były po prostu stare. Zapraszamy Państwa od 1 października na pływalnię. Oprócz tych prac takich grubszych, inwestycyjnych, zostały również dużo prac porządkowych. Myślę, że Państwo zauważą też, że wyfugowana została cała Niecka basenowa. Także przejaśniało, pracownicy mieli pełne ręce roboty.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
2: Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do stu.
7: Nie do stu, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
15: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
16: A w naszym studiu Agnieszka Wilamowska, geolog powiatowy ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Chcemy dziś poruszać temat, który jest bardzo ważny i bardzo popularny, możemy tak powiedzieć, w powiecie, a mianowicie temat studni głębinowych. Ich przybywa i to znacząco, nie o wszystkich wiecie, a tymczasem czasami i najczęściej powinniście wiedzieć. Proszę powiedzieć, co tutaj powinni wiedzieć mieszkańcy, jeżeli chodzi o właśnie budowę studni głębinowych.
2: każdą studnię głębinową, która jest wykonana na obszarze swojej działki, należy zgłosić do starostwa. Te studnie, które są o głębokości do 30 metrów i ich pobór wody nie przekracza średnio 5 metrów sześciennych na dobę w skali roku, również trzeba zgłosić. Nie trzeba mieć na to pozwolenia jako takiej decyzji wydanej, ale zgłoszenie trzeba dokonać. Te studnie, które są głębsze niż 30 metrów głębokości mają i pobór wody przekracza średnio 5 metrów sześciennych na dobę, trzeba już zgłosić do starostwa, z tym, że one potrzebują mieć wykonany projekt robót geologicznych i na te studnie musi być wydana decyzja. I już później, jak już dostaniemy decyzję na pozwolenie wykonania takiej studni głębszej, trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. I te pozwolenie już wydają Wody Polskie. Mhm. Nasza
16: czyli
2: Zlenia
16: pewną procedurę trzeba przejść, a pierwszy krok skierować do was.
2: Do starostwa, dokładnie.
16: Czy mieszkańcy zgłaszają te swoje studnie?
2: Coraz więcej, jak najbardziej, mieszkańców zgłasza. Starosta i geolog, jesteśmy administracją geologiczną, która musi wiedzieć dokładnie, ile pobieramy wody w naszym starostwie, znaczy w naszym powiecie. I tak naprawdę te studnie do 30 metrów do tej pory nie zostały nigdzie zalegalizowane. Więc, a jest ich najwięcej, tak? Bo dużo osób robi takie studnie ze względu na podlewanie, do celów podlewania działek oraz dla takiego mniejszego poboru do domu. Więc tych studni jest najwięcej, a wody niestety u nas to jest coraz mniej. Więc musimy mieć jakąkolwiek informację na ten temat, że na takich działkach zostały wykonane takie studnie.
16: Niestety te studnie wpływają, tak jak pani powiedziała, na stan wody w ogóle, czyli każdy mieszkaniec, który studnie ma, w pewnym sensie wpływa na to, czy sąsiad ma wodę. Więc jak to jest respektowane i regulowane? Czy są jakieś kary za niezgłaszanie, nieuzyskiwanie pozwoleń na budowę takich studni?
2: Jeśli chodzi o studnie te płytsze do 30 metrów, to one na razie nie ma na to żadnych kar, tak? Jeździmy jak najbardziej, jeśli mamy informację, że została wykonana, a nie zgłoszona taka studnia, to jak najbardziej jeżdżę na taką wizję w terenie i sprawdzam, czy zostały one odległości, chociażby odległości od działek. I proszę państwa, żeby właścicieli działek, o to, żeby zalegalizowali taką studnię. Jeśli chodzi o te głębsze studnie, powyżej 30 metrów, z większym poborem wody, to jeśli wiemy o takiej studni, a ona nie została zalegalizowana, to jest teraz amnestia do 31 grudnia 2027 roku i na razie nie są wystawiane żadne kary. Jednak po tym roku Wody Polskie będą również robiły kontrolę i takie kary mogą być od 5 000 aż do 1 000 000 zł.
16: No proszę bardzo, to za chwilę, więc jest rok z okładem niewielkim, tak? Jeśli tak. Dobrze policzyłam na to, żeby tę sprawę uregulować i później nie płakać. I jeszcze jeden temat, o którym mało kto wie, ja również dowiedziałam się od pani po raz pierwszy, że mamy na terenie Sochaczewa obszar górniczy. To jest świeża sprawa. Dlaczego on powstał i co również oznacza?
2: Obszar górniczy powstał ze względu na to, że wykryliśmy tak naprawdę złoża wód termalnych. W momencie, kiedy zaczęliśmy robić geotermię, powstał duży obszar górniczy, gdzie są udokumentowane złoża tych wód. I wiąże się to z tym, że na obszarze górniczym, jak chcemy wykonać jakiekolwiek nowe odwierty czy studnie, musimy wszystko zalegalizować w ten sposób, że trzeba wykonać projekt, plan ruchu zakładu górniczego. Czyli jak ktokolwiek składa nawet projekt robót wykonania właśnie studni, a jest to na obszarze górniczym, to dodatkowo poza takim projektem trzeba zrobić plan ruchu zakładu górniczego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz z uzgodnieniem w urzędzie górniczym, czyli dodatkowy czas, a może to być nawet i pół roku. Więc jeśli ktokolwiek chciałby zrobić nawet i pompy ciepła, tak, pompy z wykorzystywaniem ciepła ziemi, również na takim terenie obszarze górniczego, to dodatkowo należy wykonać taki plan zakładu górniczego.
16: I jeszcze sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że okazuje się, że ten obszar górniczy w Sochaczewie to nie jest bynajmniej działka, na której powstaje zakład, tylko to jest naprawdę duży obszar.
2: Tak, zaczyna się mniej więcej od ulicy Olimpijskiej, tutaj gdzie są domki przy ulicy Olimpijskiej, ciągnie się aż mniej więcej do Karwowa i jest z drugiej strony mamy w okolicach Chodakowa. Jest to ogromny obszar, gdzie jest bardzo dużo działek, gdzie są domki jednorodzinne, więc tam właśnie osoby, które chciałyby wykonać studnię albo pompę ciepła wgłębną, to właśnie muszą mieć gdzieś z tyłu głowy, że również poza samym projektem trzeba będzie wykonać jeszcze plan z ruchu zakładu górniczego.
16: Wy tutaj jakoś pomagacie, kierujecie osobę?
2: Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, nie ma problemu, można się zgłosić, bo taki plan zakładu górniczego może wykonać tylko geolog, który ma uprawnienia górnicze. U nas w Sochaczewie nie ma takiej osoby, ale jak najbardziej ze względu chociażby na to, że powstał, tak, ten obszar górniczy, więc są tutaj geolodzy z innych powiatów, którzy wykonują takie plany.
16: Dobrze, to warto wszystko wiedzieć. Za dziś już dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji była Agnieszka Wilamowska, geolog powiatowy ze Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
2: Dziękuję ślicznie.
15: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
11: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Yeah,

0: 12 do 12 na zegarach, czyli jedziemy wrzucić coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A dziś zupa szczawiowa jest grana, do tego kotlet siekany drobiowy, ziemniaczki, bukiet surówek, dodatkowo w ofercie ryba smażona, dziś morszczuk i miruna lub pierogi ręcznie robione, takie domowe. A że jest środa, to i są wędzone rybki, na przykład łosoś czy halibut albo węgorz. Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Brianu wam skończy muzycznie 11. Za chwilę w studiu Monika Figut i najświeższa porcja wiadomości lokalnych. Będzie też coś z kraju i ze świata.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 93.

0: 59. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
3: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: To nowość. Mamy w Sochaczewie obszar górniczy. Sytuacja rodzi istotne konsekwencje. 7 par z gminy Kampinos odznaczonych za długoletnie pożycie małżeńskie. Nasza miejska biblioteka publiczna poszukuje wolontariuszy. Szczegóły już za chwilę. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Mało kto wie, że mamy w Sochaczewie obszar górniczy. To skutek realizowanej inwestycji geotermalnej. Ta nowość ma konkretne skutki dla wszystkich, którzy będą chcieli wykonywać jakiekolwiek odwierty, na przykład budując studnię głębinową.
5: Musimy wszystko zalegalizować w ten sposób, że trzeba wykonać projekt, plan ruchu zakładu górniczego. Czyli jak ktokolwiek składa nawet projekt robót wykonania właśnie studni, a jest to na obszarze górniczym, to dodatkowo poza takim projektem trzeba zrobić plan ruchu zakładu górniczego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz z uzgodnieniem w urzędzie górniczym, czyli dodatkowy czas, a może to być nawet i pół roku.
4: Mówiła geolog powiatowa Agnieszka Wilamowska. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że wyznaczony w Sochaczewie obszar górniczy jest bardzo duży.
5: Zaczyna się mniej więcej od ulicy Olimpijskiej, tutaj gdzie są domki przy ulicy Olimpijskiej. Ciągnie się aż mniej więcej do Karwowa. Z drugiej strony mamy w okolicach Chodakowa. Jest to ogromny obszar, gdzie jest bardzo dużo działek, gdzie są domki jednorodzinne, więc tam właśnie osoby, które chciałyby wykonać studnię albo pompy ciepła w głębną, to muszą mieć gdzieś z tyłu głowy, że również poza samym projektem trzeba będzie wykonać jeszcze plan ruchu zakładu górniczego.
4: 7 par z gminy Kampinos odznaczonych za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył im wójt Piotr Grzelak podczas specjalnej uroczystości. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kampinosie Monika Kowalska pytała jubilatów o sekret długoletniego małżeństwa i okoliczności poznania się.
6: Okazuje się, że w większości pary te poznawały się na zabawach, w miejscowych remizach, co oznacza, że muzyka łączy ludzi. Natomiast zapytanie o przepis na udane małżeństwo odpowiadali, że najważniejsze jest zdrowie, wzajemny szacunek i przyjmowanie każdego dnia z uśmiechem, czego im też życzymy na kolejne lata. Zdajemy sobie sprawę, że małżeństwo to nie tylko piękne, radosne i podniosłe chwile, ale także dzielenie z drugą osobą swoich trosk, smutków i nieszczęść i za to tym bardziej tym naszym jubilatom należą się ogromne brawa i gratulacje.
4: Potrzebni wolontariusze do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie. Warunek jest jeden, ukończony 13 rok życia. Wolontariat to okazja do zdobycia nowego doświadczenia, współtworzenia oferty kulturalnej miasta, ale też możliwość uzyskania zaświadczenia o wolontariacie, co daje dodatkowe punkty w szkole.
7: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie serdecznie zaprasza młode osoby do zostania wolontariuszem w naszej bibliotece. Jeśli lubicie pomagać, jesteście aktywni, chcecie działać, to zapraszamy właśnie do nas. Pomożecie nam w organizacji wydarzeń i warsztatów, pomożecie nam trochę w pracach bibliotecznych, w porządkowaniu księgozbioru. Będziecie mogli promować bibliotekę i działania kulturalne i realizować własne pomysły. Serdecznie zapraszam.
4: Mówiła dyrektor biblioteki Barbara Bronicz.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało po kilkudziesięciu minutach alert dla mieszkańców województwa lubelskiego. To już drugi dziś na wschodzie kraju SMS-owy alarm związany z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Operowanie zakończyło też lotnictwo wojskowe. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minionej nocy w wyniku rosyjskich ataków w Ukrainie zginęło co najmniej 5 osób, w tym dziecka, 14 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Według Wołodymyra Zełenskiego głównym celem wojsk agresywnych był sektor energetyczny w Kijowie i obwodzie kijowskim, no ale doszło też do uderzeń w infrastrukturę krytyczną, m.in. w obwodach żytomierskim, mikołajowskim, kirowohradzkim i rówieńskim. Są zniszczone budynki mieszkalne, trwa przywracanie dostaw prądu i wody. To 1680 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: A w pogodzie raczej bez zmian, dużo słońca, bezchmurne niebo, miejscami na południowym wschodzie. Nadal ciepło, maksymalnie od 17 na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Tak kształtuje się dziś pogoda w całej Polsce.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Wanda i Banda rozpoczyna jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew, bowiem na zegarach 5 po 12. Popołudniowe, cześć, Tomek Marciniak, witam.

0: 11 po 12 już na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Sochaczew czas i pora na dzisiejszy.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą wór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Już 18 po 12 mamy środa. Jak środa minie, to tydzień zginie. Dziś dzień chłopaka, panowie. Tak, tak, każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu małym chłopcem. Ja jestem w większym stopniu, oczywiście, do tego się przyznaję. I bardzo chętnie wróciłbym do swojego dzieciństwa. Jeszcze raz zaglądamy na teren Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, który zaprasza na turniej siatkówki o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. To wydarzenie w sobotę, 3 października od 8 do 14 w hali przy Chopina 101 oraz Kusocińskiego 2, a od 14.30 faza finałowa, hala sportowa przy ulicy Kusocińskiego 2, o 18 ceremonia zakończenia tego turnieju. O 15.30 natomiast gra B-klasa warszawska, tam Bzura Chodaków, Mszczonowianka 2 Mszczonów, i ten mecz będzie połączony z otwarciem obiektów przy ulicy Chopina 101, a o tym, co będzie się działo dzień wcześniej przy Warszawskiej 80, będziemy oczywiście jeszcze mówić na naszej antenie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99, vis-a-vis MFO.
2: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
7: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Mówiłem już, że w sobotę przy warszawskiej 80 piłkarskie emocje. Co się będzie działo?
1: Wielkie piłkarskie święto dla całych rodzin w Sochaczewie. Już w tę sobotę, 3 października o godzinie 16, Orkan Sochaczew zagra domowy mecz przy warszawskiej 80. Na stadionie czeka na Was moc atrakcji. Dziecięca eskorta, animacje dla najmłodszych, strefa grillowa z dobrą kawą oraz oficjalny sklepik klubowy. Pokażmy naszą mocną siłę przed wielkim finałem, który gramy już w środę, 7 października z Chopinem Salniki w Gąbinie. Zabierzcie całe rodziny i bądźcie razem z nami.
0: A zapraszał Sebastian Przybylski, prezes KP Orkan Sochaczew. Przypomnę, sochaczewski klub jest liderem w KIZA klasie A. Grupa Płocka, Błyskawica, Lucień to najbliższy rywal ligowy, a w środę spotkanie finałowe Okręgowego Piłkarskiego Pucharu Polski. Serdecznie zapraszamy na trybuny, ale to nie koniec atrakcji przy warszawskiej 80. Będzie się działo również w niedzielę.

0: takiego? O tym dowiecie się, słuchając uważnie Radia Sochacz.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Zbliżamy się do 13:00. Za chwilę w studiu Monika Figut i wiadomości lokalne, a po nich trochę o ekonomii sobie powiemy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511-511-400, 511-511-400, arkasochaczew.pl.
3: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Bułka pszenna, piekarnia Społem Sochaczew, 75 groszy za sztukę. Twaróg sernikowy Prezydent, 1 kg, Lactalis, 11,79 za sztukę. Jogurt owocowy Sokulski, 150 gramów, Mlekpol, 1,39 za sztukę. Śmietana, 18%, 200 gramów, Piątnica, 2,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 5 października lub do wyczerpania zapasów.
4: Fairplay Agencja Pracy poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie Wróżkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304.
1: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Zbliża się 13:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a także informacje ekonomiczne.
8: Centrum Sochaczewa pachnie lasem. W patio Kramic Miejskich zagościła pierwsza w naszym powiecie wystawa Poznaj grzyby naszych lasów. Mamy też informacje na temat ostatniego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala w Sochaczewie oraz zapisów na naukę pływania w basenie Orka. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W centrum Sochaczewa pachnie lasem. W patio Kramic Miejskich zagościła pierwsza w powiecie sochaczewskim wystawa Poznaj grzyby naszych lasów. Wśród drzew, krzewów i leśnego runa znalazły się dziesiątki niezwykle realistycznych modeli grzybów, jadalnych, niejadalnych i trujących.
9: My Polacy każdego roku z lasów wynosimy około 100 tysięcy ton grzybów. To są dane lasów państwowych. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna notujemy też rokrocznie zatrucia grzybami i dlatego należy tę wiedzę na temat grzybów jadalnych i ich odmian ciągle pogłębiać. My Polacy nazywamy grzybobranie naszym sportem narodowym, a las i zbieranie grzybów

0: sposób jest również częścią rozrywki mieszkańców naszego powiatu.
1: Mówiła Beata Fergińska, dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Sochaczewie. Sanepid zorganizował wystawę z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz przy wsparciu samorządów i partnerów. Na miejscu można zobaczyć wiele gatunków grzybów oraz poznać praktyczną wiedzę.
2: Dla takiego mykologa to nie ma żadnego znaczenia. Czy wykręcamy, czy wycinamy, nie ma to znaczenia. Jeżeli mamy wątpliwość, czy to będzie smuchomor, który ma taką bólę pod spodem, taki jeszcze to wtedy lepiej jest wyciągnąć grzyba, bo możemy go zgłosić. Gołąbkiem na przykład pomylić, a gołąbek nie ma tej pochewki takiej. Jeżeli zbieramy po takiego podrzybka prawdziwka, koźlaka, warto jego poklepać po kapeluszku, żeby nam te zarodniki wyszły, chociaż my ich nie widzimy, ale na pewno są. A miejsce po grzybie zakryjmy, żeby grzybnia, która jest, czyli to podstawowe ciało grzyba, to podstawa, dzięki którym wychodzą te owocniki, zakryć, żeby nie wyschła.
1: Mówiła Katarzyna Fidler, mykolog z KPN-u. Wystawę można oglądać tylko do 2 października w godzinach od 14.15 do 18.00.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Za nami posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Uczestniczył w nim m.in. wójt gminy Jufian Kraśniewski, który podczas ostatniej sesji Rady Gminy przedstawił najważniejsze informacje ze spotkania.
4: Szpital uzyskał kontrakt na 91 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Uroczyste otwarcie ZOL-u planowane jest w październiku. To duże osiągnięcie szpitala. Oprócz tego, że zaległości płatnicze w stosunku do szpitala są duże, no to boryka się z bieżącymi płatnościami, ale jest w województwie mazowieckim bardzo wysoko w rankingu szpital powiatowy w Sochaczewie.
1: I jeszcze komunikat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Jest jeszcze szansa zapisania się na kursy nauki i doskonalenia pływania.
5: 1 października rozpoczynamy nasze turnusy pływackie, które będą do końca czerwca. Mamy jeszcze pojedyncze wolne miejsca w grupach, mimo takiego dużego zainteresowania, jakie było na początku, aczkolwiek chcemy, żeby te grupy były wypełnione do końca. Także jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, ktoś się jeszcze zastanawia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pływalnią Orka. Ewentualnie można do nas przyjść.
1: Mówiła dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
3: Wiadomości ekonomiczne.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
10: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
9: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
11: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
9: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
12: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
9: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju.
6: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A koło Campinosu, tomarbit.pl.
7: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: 5 po 13, no to o ekonomii już coś tam wiecie, ale do tematu ekonomii na pewno będziemy zaglądać.

0: 18 po 13 na zegarach. Powiedziałem, że wrócimy do tematu ekonomii, bowiem ceny żywności mogą zacząć rosnąć w czwartym kwartale tego roku. Przewiduje to Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
1: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
0: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela z Iranem oraz blokada cieśniny Ormus.
2: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
8: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
9: A dzisiaj w naszym studiu profesor Bogdan Hajduk, specjalista chorób płuc z Sochaczewskiej Kliniki Alfa, wieloletni pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Mówiąc o chorobach płuc, pierwsze co nam się nasuwa na myśl, myślę, że to astma. Czy rzeczywiście jest to najpowszechniejsza choroba płuc?
10: Myślę, że w powszechnej świadomości większość pacjentów od razu kojarzy, czy spotkała się z taką nazwą. Spotkała się z osobami, które w rodzinie czy wśród znajomych cierpiały na taką chorobę, ale równie częstą chorobą, która często imituje tę pierwszą chorobę, jest choroba, która sprawia trudność i nazwa w zapamiętaniu. Nazywa się ona POHP, to jest akronim od polskiej nazwy przewlekła obturacyjna choroba płuc. I choroba ta ma również objawy, które często imitują astmę oskrzelową, a pacjenci sami mylą te dwie choroby, ewentualnie osoby z otoczenia, patrząc, mając do czynienia z takim pacjentem, raczej używają określenia astma niż to określenie POHP.
9: Czym w takim razie różni się astma od POHP?
10: Obie choroby polegają na przywlekłym stanie zapalnym, inicjowanym przez w obu przypadkach różne czynniki. Doprowadzają do nacieku komórek układu odpornościowego i pewnych zmian w drogach oskrzelowych, które skutkują zwężeniem tych dróg i utrudnieniem przepływu powietrza. W astmie oskrzelowej te utrudnienia są okresowe i u pacjentów nieleczonych mogą nawet ustępować samoistnie. Natomiast w POHP zwężenie dróg oddechowych w miarę postępu choroby nasila się i staje się nieodwracalne, nawet do bardzo zaawansowanej sytuacji. I podawanie leków rozkurczających oskrzela, który jest skuteczny w astmie oskrzelowej, może nie dawać efektu lub te efekty są słabe w przypadku tej obturacji nieodwracalnej u pacjentów z POHP.
9: jeżeli chodzi o POHP, to mówi się o szkodliwości dymu papierosowego właśnie na nasze płuca i że to bardzo ważne, żeby pacjent nie palił.
10: Tak jak zwróciliśmy uwagę, to w obu chorobach mamy do czynienia jakby ze stanem zapalnym. W przypadku astmy wynika to z nadwrażliwości na wszechobecne alergeny inhalacyjne, wziewne. W przypadku POHP jest to narażenie na różne drażniące pyły, gazy, dymy, substancje zawieszone w powietrzu. Ale tutaj od razu bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że na dzisiaj w naszym kraju decydującym elementem, który wpływa na rozwój POHP, jest nauk palenia papierosów. Dym papierosowy i czynniki, które zawarte są w tym dymie, doprowadzają właśnie do takiego stanu zapalnego i następowego uszkodzenia płuc.
9: Ale też wiadomo, że dym papierosowy nie służy astmatykom również.
10: Oczywiście tak. I tutaj wyraźnie trzeba podkreślić, ja to mówię pacjentom, że w ich przypadku mamy do czynienia akurat z dwoma chorobami, które leczenie tych jednocześnie występujących chorób bywa trudniejsze niż każdej z nich osobno.
9: A co jeżeli chodzi o biernych palaczy?
10: Podnoszony jest ten element, że może to odgrywać pewną rolę. Intuicyjnie tak wiemy, nie przeprowadzono może jakichś bardzo udokumentowanych i wnikliwych badań. Natomiast przebywanie w pomieszczeniu z osobą palącą, szczególnie dużo, no niewątpliwie taki wpływ wywiera. Drugim elementem, bo tutaj chcę zwrócić uwagę, że jeżeli byśmy wzięli pod uwagę 100% pacjentów z POHP, to w 10% są to ludzie, którzy palili bądź palą przewlekle papierosy, tylko w 10% dotyczy to pacjentów, którzy nigdy nie palili i tutaj możemy brać pod uwagę pewien wpływ biernego palenia, ale może istotniejszy jest wpływ narażenia na czynniki, takie substancje zawarte w powietrzu w miejscu pracy.
9: Co powinno nas zaniepokoić, jeśli chodzi o nasz układ oddechowy? Problemy z oddychaniem to na pewno, ale co jeszcze?
10: Tutaj przypomina mi się reklama telewizyjna, kiedy jest mowa o osobie, która ma poranny kaszel i wykrztusza i pada uspokajające określenie, a to ma pan kaszel palacza i tutaj pan dostanie tabletki, więc jest to bardzo, bardzo niedobra informacja. Objaw kaszlu i wykrztuszania porannego wskazuje na przywlekające się i przywlekłe zapalenie oskrzeli. Jest to element właśnie bardzo często związany z paleniem papierosów i to jest pierwszy sygnał, jeżeli u tego chorego również mamy do czynienia ze zmniejszeniem tolerancji wysiłku, z ograniczeniem tolerancji wysiłku, z łatwym męczeniem się przy nawet niewielkich wysiłkach, może to już wskazywać na uszkodzenie płuc i rozwój POHP. Jeżeli w badaniu spirometrycznym nie mamy nieprawidłowości, no to ten pacjent ma przywlekłe zapalenie oskrzeli, a nie kaszel palacza.
9: Jakie są możliwości diagnostyczne, jeżeli chodzi o POHP i choroby oddechowe również?
10: Pacjent trafiający do pulmonologa, właściwie możemy powiedzieć, że rutynowo, czyli każdy pacjent powinien mieć wykonane no, co najmniej dwa badania, takie jak zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej i badanie spirometryczne. Badanie spirometryczne polega na nabraniu maksymalnym objętości powietrza do płuc, a następnie dość szybkim i trwającym około 5-6 sekund wydechu do aparatury, która jest w stanie ocenić wielkości objętości płuc i szybkość przepływu. Tak zwaną spirometrię podstawową rozszerzamy o spirometryczną próbę rozkurczową, kiedy w drugim rzucie pacjent otrzymuje lek rozkurczający rozkrzela krótko działający i jest ponawiana spirometria. Jeżeli w pierwszym badaniu stwierdzamy defekt wypuszczania płuc w pierwszej sekundzie, ta objętość jest mniejsza niż norma, podanie leku rozkurczającego może to przywrócić do normy. Wtedy mamy tą obturację odwracalną i to zwykle może wskazywać na astmę oskrzelową. Jeżeli ten defekt nie ustępuje, no to mamy do czynienia z pacjentem z POHP, i w zależności od tego, jak głęboki ten defekt jest, no, klasyfikujemy go do poszczególnych kategorii tej choroby.
9: Wspomniał pan, panie profesorze, również o rentgenie. W czym on pomaga?
10: Zdjęcie radiologiczne jest podstawowe, bo tutaj też wymaga to wyraźnego podkreślenia. Pacjenci lubią się przekonać sami, pomimo że na każdej paczce papierosów jest napisane, że nauk grozi poważnymi chorobami. No taką chorobą o wiele poważniejszą od PHP jest rak płuca. Więc każdy palący powinien wykonywać to zdjęcie, nawet jeżeli nie ma takich objawów, o których powiedziałem, z tego względu, że jest narażony na chorobę nowotworową płuc. Na dziś dzisiaj w większości przypadków nieuleczalną, więc wykonywanie tego zdjęcia ma podstawowe znaczenie profilaktyczne. Nie jest to metoda jakby stuprocentowa, ale no przynajmniej taka jest dostępna i jeszcze raz podkreślam, że przynajmniej raz w roku każdy palacz powinien wykonywać to badanie.
9: A jakie są możliwości leczenia, jeżeli chodzi o POHP?
10: W POHP pierwszym i podstawowym elementem jest jakby niedopuszczenie tej choroby, a więc należałoby jakby uświadamiać już na wczesnym etapie życia dzieci, młodzież, żeby nie paliły papierosów. Natomiast w momencie, kiedy mamy z osobami dorosłymi już, które popełniły to i mają na swoim koncie wiele lat palenia, również należy dołożyć wszelkich starań, aby odwieść ich od tego zgubnego nałogu i jeśli nie rzucić, to ograniczyć w sposób znaczący, no i oczywiście w kolejnej fazie pozbyć się tego nałogu. Ma to istotne znaczenie, jeżeli chodzi o dalsze rokowanie. Natomiast u każdego pacjenta, który no, zdecyduje się rzucić palenie i to mu na pewno przyniesie od razu wyraźny efekt, a nawet u tych, którzy tego nie robią, wdrażamy leczenie farmakologiczne, które u tych pacjentów polega na podawaniu no, jako podstawowych leków, leków ziewnych. Jest to, no, można powiedzieć, genialna metoda. Podajemy lek w postaci inhalatora, czy to aerozolowego, czy proszkowego, do miejsca, gdzie jest choroba. Czyli pacjent wdycha lek, a ono dociera od razu do błon śluzowych oskrzeli, no i tam miejscowo działa. To ułatwia nam leczenie dawniej takich, jeszcze powiedzmy kilka dekad temu, te leki były albo niedostępne, albo w niewielkiej ilości. Natomiast teraz, posiadając liczną gamę tych leków, uzyskujemy dość wyraźne i szybkie efekty w leczeniu, ponieważ możemy podawać niewielkie dawki leków, które dawniej trzeba było podawać, jak tu używamy terminu medycznego, parenteralnie, czyli w postaci dożylnej, czy domięśniowej, lub w postaci doustnej. I taki lek działał obwodowo, powodując wiele objawów ubocznych, zanim działa w oskrzelach. Tutaj podajemy małe ilości leku bezpośrednio do oskrzeli.
9: I da się pewnie żyć w miarę komfortowo. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był profesor Bogdan Hajduk, specjalista chorób płuc z Sochaczewskiej Kliniki Alfa, wieloletni pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Dziękuję.
10: Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia.
2: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna.

0: medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Reklama.

Kwadrans do 14 na zegarach, a w centrum Sochaczewa zapachniało lasem. Tak, tak, dobrze słyszycie, bowiem w patio Kramnic Miejskich rozpoczęła się pierwsza w powiecie sochaczewskim wystawa zatytułowana Poznaj grzyby naszych lasów. Wśród drzew, krzewów i leśnego runa znalazły się dziesiątki niezwykle realistycznych modeli grzybów jadalnych, niejadalnych oraz trujących. To jednak nie tylko efekt ekspozycji. Organizatorzy chcą przede wszystkim nauczyć mieszkańców, jak bezpiecznie korzystać z darów lasu i dlaczego czasem lepiej zostawić tego grzyba w lesie. Wydarzenie przygotowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie przy szerokiej współpracy lokalnych samorządów Kampinowskiego Parku Narodowego, no i oczywiście Nadleśnictwa Radziwiłłów. Tą wystawę można podziwiać bezpłatnie do 2 października.

0: 14 na zegarach. Za chwilę w studiu ponownie pojawi się Monika Pigut, aby przedstawić najświeższe wydanie wiadomości lokalnych, a w nich będzie między innymi zaproszenie na bardzo ważne wydarzenie do Iłowa.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 8.

0: motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
0: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
3: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.
7: Zbliża się 14 w Radiu Sochaczew. Czas na wiadomości. Zapraszam.
8: Zaczynamy od wyjątkowej uroczystości, jaka będzie miała miejsce w najbliższy piątek w Iłowie. Bracia Popielarkowie zostaną honorowymi obywatelami gminy. W tym serwisie będzie też o teatralnej nowości w gminie Teresin i sochaczewskich czwartkach lekkoatletycznych, które biją rekordy popularności. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Już w piątek wyjątkowa uroczystość w Iłowie. Bracia Popielarkowie, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim, otrzymają tytuły honorowych obywateli gminy. Zaprasza wójt Jan Kraśniewski.
9: Zapraszam wszystkich. 2 października w piątek po południu będziemy honorować pamięć tych, którzy ukryli sztandar 68. Pułku Piechoty, czyli Mariana i Henryka Popielarków. To myślę, że zasłużyli na tytuł honorowy obywatel gminy Iłów i ta uroczystość będzie z udziałem wojska. Z tej okazji wybijemy medal pamięci braci Popielarków.
8: Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 przyjęciem przez radnych stosownych uchwał. Następnie wydarzenie przeniesie się do Parku Stulecia, gdzie w honorowej asyście wojskowej odsłonięty zostanie pamiątkowy obelisk.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: To nowość w gminie Teresin. Tutejsza biblioteka oraz sekcja teatralna Ośrodka Kultury podjęły współpracę, by stworzyć ciekawą propozycję kulturalną dla mieszkańców. Szczegóły wyjaśnia instruktor teatralna Katarzyna Rozpędowska.
10: Dyrektorka biblioteki, pani Aleksandra Starus, zaprosiła mnie do współpracy przy organizacji takiego interaktywnego spektaklu z okazji tegorocznego Narodowego Czytania Dziadów. Narodowe czytanie odbyło się 11 września i tego dnia biblioteka wyruszyła z dziadami po Teresinie. Natomiast na koniec października bądź początek listopada, czyli ten czas taki właśnie, kiedy te dziady się odbywały, będzie zorganizowany spektakl.

0: spektakl interaktywny, w którym zagrają aktorzy z różnych moich sekcji teatralnych, więc będzie to akcja międzypokoleniowa. Wszystko będzie się odbywało w budynku biblioteki przy Alei Dwudziestolecia. Będzie to coś rzeczywiście nieoczywistego.
1: I jeszcze informacja sportowa. Ruszył nowy sezon czwartków lekkoatletycznych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie cieszy się z rekordowej frekwencji na spotkaniach i zaprasza na kolejne.
2: Grunda jesienna ruszyła 16 września. Jesteśmy po dwóch spotkaniach na stadionie przy ulicy Warszawskiej 80. Frekwencja jest fantastyczna. Zawsze jest ponad 200 uczestników. Także mam nadzieję, że te dwa ostatnie spotkania również przebiegną z taką frekwencją. Zapraszamy 1 października o godzinie 9 i 5 października ostatnie spotkanie jesienne również o godzinie 9. Przypomnę, że startują roczniki 2014, 2015, 2016 i młodsi. W programie mamy biegi na 60 metrów, 300, 600 i 1000 metrów, skok w dal, rzut piłeczką, palantową, pchnięcie kulą, rocznik 2014. Czwartki mają się bardzo dobrze i oby tak dalej.
1: Mówiła dyrektor MOSiR-u Izabela Wojdyno.
3: Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Niela znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
4: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
5: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
4: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
3: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w pogodzie słonecznie, cieplutko, 21 stopni, to jest ten najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Temperatura będzie się jeszcze utrzymywać, a później delikatnie spadać. Co czeka nas jutro, a także w nocy, o tym za godzinę.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 4 po 14, tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki, a my przypominamy, że dziś 30 dzień września, Dzień Chłopaka. I o

0: Morenito na antenie Radia Słuchaczem, 10 po 14 na zegarach. Dziś Dzień Chłopaka. Panowie, czekacie na prezenty? Ja wiem. Czekajcie. Ode mnie już teraz tutaj mały prezent można zrobić swojemu chłopakowi, bowiem czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody w konkursie jest Autodetailing Gloss Boss. Paprotnia, ulica Kampinoska 23.
0: Autodetailing daje voucher na detailingowe mycie auta z okazji Dnia Chłopaka. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu. Można swojemu chłopakowi taki ładny tutaj prezent dać do samochodu. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Ania z tej strony.
0: Ania, jak twój chłopak ma na imię?
2: Maciej.
0: I czy on musi skorzystać z detailingu samochodu? Czyli
2: przydałoby się, tak.
0: Ach, przydałoby się. Dobrze, nie idźmy dalej tą drogą. Pytanie jest następujące. Nie ma daty, od kiedy dokładnie jest obchodzony Dzień Chłopaka, ale pytanie jest następujące. Gdzie, w którym kraju można szukać inspiracji, doszukać się inspiracji do tego dzisiejszego święta?
2: Dodam,
0: że to jest daleko. I ten kraj jest z wiśnią.
2: Japonia.
0: Japonia, no pewnie, że Japonia. Ale to połączyłaś kropki, czy tak od razu powiedział?
2: Tak, kropeczki.
0: Kropeczki, dobrze. Ja, jeżeli kropeczki połączyłaś, to jeszcze ode mnie oklaski dostaniesz. Tak, to właśnie tam od VI wieku naszej ery obchodzono święto chłopców. Tango no seku się to nazywało. Dzień ten poświęcony był męstwu, sile i odwadze, a symbolem święta były karpie, które w kulturze japońskiej oznaczały determinację i waleczność. Możesz jeszcze pozdrowić, zanim poza anteną porozmawiamy sobie na temat odbioru nagrody.
2: Pozdrawiam wszystkich chłopców i mężczyzn.
0: A to jest różnica? Bo ja no, się tak dzisiaj cały dzień zastanawiam.
2: No, wiadomo, ten mężczyzna to jest taki duży, wyrośnięty chłopiec. No, i zmieniałeś tylko ceny zabawek.
0: Aha, okej, okay, dobrze, rozumiem. To sobie zaraz porozmawiamy poza anteną, dobrze.
2: Dzięki serdecznie.
1: Sponsorem nagrody w konkursie jest Autodetailing Gloss Boss. Paprotnia, ulica Kampinoska 23.
0: Duży chłopiec tylko zmienia zabawki z wiekiem. No, bardzo ciekawa teoria. Papa Dance, pocztówka z wakacji już teraz na antenie Radia Sochaczew.

0: 19 po 14 za chwilę goście Radia Sochaczew, z którymi porozmawia Monika Figut.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
5: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Jeszcze więcej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
21: A w naszym studiu radny Sejmiku Mazowieckiego Michał Orliński. Dzień dobry.
22: Dzień dobry, witam serdecznie.
21: I audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego Paweł Masłowski.
23: Dzień dobry.
21: Chcemy porozmawiać dzisiaj o projekcie, przy którym panowie wspólnie i w grupie z innymi osobami też pracowali. To projekt, który znalazł się w gronie laureatów tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Nosi tytuł Smart Sochaczew i jest kontynuacją projektu, przy którym również panowie pracowali rok temu, który również zwyciężył w budżecie obywatelskim Mazowsza. Chodzi o doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich przebiegających przez nasze miasto. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle ten pomysł się, jak on się narodził, skąd się wziął.
22: Pomysł w mojej głowie już urodził się kilka lat temu, jak zostałem radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Przyglądając się sytuacji na drogach wojewódzkich w mieście Sochaczew, w powiecie Sochaczew, a także dzięki mieszkańcom, którzy zgłaszają problemy na tych drogach, śledząc portale, między innymi tutaj państwa, portal Tu Sochaczew czy Radio Sochaczew, kiedy pojawiały się materiały o zagrożeniach na drogach wojewódzkich, w szczególności tutaj w mieście Sochaczew, na przejściach dla pieszych, gdzie bardzo często dochodziło do sytuacji niebezpiecznych, a także kilka sytuacji tragicznych z powodu niedoświetleń tych przejść. No i tutaj taki mój pomysł się zrobił, żeby napisać do budżetu obywatelskiego Mazowsza taki projekt. Spotkaliśmy się z panem burmistrzem Danielem Janiakiem, z panią starostą, z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sochaczewie i starostwa i udało nam się ten projekt przygotować. Po złożeniu już tego projektu dowiedzieliśmy się, że właśnie tutaj mój serdeczny przyjaciel, pan Paweł Masłowski, napisał taki sam albo też bardzo podobny projekt, a także radny miasta Sochaczew, pan Marcin Cichocki, też taki podobny projekt napisał. No i doszliśmy do wniosku, że jeśli rozbijemy się na trzy projekty takie same, niestety nie uda nam się wygrać, nie zdobędziemy odpowiedniej ilości głosów, dlatego też wiele naszych rozmów, spotkań, podpisaliśmy porozumienia, że idziemy w jeden projekt. Tutaj dziękuję ponownie Pawłowi i radnemu Marcinowi Cichockiemu za to, że oni wycofali swoje projekty i poszliśmy w jeden ten projekt miejski, wspólnie pod jedną flagą. No i rok temu tak samo jak i w tym roku udało nam się zwyciężyć i pozyskać łatwe pieniążki na poprawę bezpieczeństwa w mieście Sochaczew.
21: To wróćmy na chwilę do tego pierwszego projektu. On jest, był większy i w pewnym sensie jest, bo jeszcze nie przystąpiono do realizacji, większy niż ten obecny. Doświetlenie ilu przejść zakłada ten pierwszy projekt?
0: Ten pierwszy projekt zakłada doświetlenie 19 przejść na terenie miasta Sochaczew i obejmuje on drogę wojewódzką 705 i 580, czyli dwa szlaki komunikacyjne, które przebiegają przez nasz powiat. Mogę tak pokrótce wymienić, że chodzi tutaj między innymi o przejście dosyć mocno uczęszczane przy 600-lecia w kierunku sklepu Biedronka, przy skrzyżowaniu z ulicą Konstytucji, przy skrzyżowaniu z ulicą Targową. W zeszłym roku, jadąc nawet w takich godzinach już późnych, jesiennych, natrafiłem między innymi na zdarzenie drogowe, na potrącenie pieszym właśnie przy ulicy Targowej. Proszę Państwa, no teraz też za chwilę będzie wcześniej zapadał zmrok, będzie taka pogoda niesprzyjająca atmosferycznie tutaj kierującym i pieszym. Jadąc, kierując pojazdem, kierujący ma ograniczone pole widzenia, szczególnie kiedy właśnie mamy mrzawkę, mgłę, refleksy powstają świetne na szybie. Nie widzimy tego pieszego. Pieszemu wydaje się, zbliżając się do przejścia, że ten kierujący odpowiednio wcześniej widzi. Niestety tak nie jest. Należy też pamiętać o przepisach, które się zmieniły, które w 2001 roku nadały, pozornie nadały pierwszeństwo pieszemu na przejściu dla pieszych. I analizując między 2021 a 2022 po wejściu tych przepisów, wzrost był wypadków o 38%. Obecnie ta tendencja jest malejąca. Właśnie ze względu na to, iż wdrożono szereg programów pozwalających na to, aby ten pieszy czuł się bezpiecznie, żeby był widoczny. Stąd też i u nas ta inicjatywa, która się zrodziła, również ten mój projekt, który, no powiem tak, no, z racji swojej pracy też zawodowej w starostwie powiatowym i też z pracy jako audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, postanowiłem złożyć taki projekt, który okazał się projektem podobnym do tutaj radnego Michała i wspólnie tutaj no, zawalczyliśmy o te środki dla Sochaczewa. A to są niemałe pieniądze.
21: No to, że niezależnie od siebie myśleliście o tym samym, to tylko świadczy o tym, że potrzeba jest naprawdę bardzo duża. Tu zainteresowałam się tym, co pan powiedział, pan Paweł, że pozornie dającym pierwszeństwo pieszym. Pozornie, czyli co pan miał na myśli?
0: Znaczy, na myśli miałem to, iż zbliżając się, czy przechodząc w miejscu wyznaczonym, mówimy to o przejściu dla pieszych, czy też miejscu niewyznaczonym, należy zachować szczególną ostrożność, tak? Nawet jeżeli idziemy po tym przejściu dla pieszych, bacznie obserwujmy drogę. Dlatego, że sytuacja na drodze zmienia się w sposób dynamiczny. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. I kolejna kwestia to nie patrzymy w telefon i porą jesienną czy zimową starajmy ubierać się w bardziej jaskrawe ubrania zewnętrzne, wierzchnie, tak, ażeby dać sobie szansę i kierującym na to, żeby być widocznym, Bo proszę Państwa, samo doświetlenie przejścia dla pieszych nie rozwiąże problemu. Tu też wiele zależy od nas, od wszystkich uczestników ruchu drogowego, pieszych i kierujących pojazdami.
21: Pierwszeństwo to nie znaczy, że mam być butny, prawda? I iść za wszelką cenę, bo ktoś się musi zatrzymać. Z różnych powodów może tego nie zrobić, nawet przez nieuwagę. Z tego, co wiem od panów, ten pierwszy projekt jest już zaawansowany, przygotowany do realizacji i jeszcze w tym roku powinna się ta realizacja zacząć. Tak, panie Michale?
22: Dokładnie tak. Jesteśmy po przetargu, jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą. Teraz już trwają ostateczne prace projektowe, pozwolenia, uzgodnienia z PGE. W najlepszym według nas czasie to będzie ta realizacja inwestycji do końca roku, ale wiemy, że czasem te pozwolenia wszystkie na przyłącza, projekty i tak dalej trwają troszeczkę dłużej, więc myślę, że najlepiej jakby to się zakończyło do końca roku, ale na później w pierwszym kwartale przyszłego roku już z pierwszej edycji naszego budżetu obywatelskiego Mazowsza te 19 przejść dla pieszych będzie doświetlone. Mnie bardzo cieszą z tych 19 przejść dla pieszych przejścia w dzielnicy Chodaków. Wiemy, że tam jest aleja zabytkowa, historyczna. Tutaj też jest ciężko jakieś prace naprawcze, między innymi chodnika przy tej drodze wojewódzkiej, ponieważ to jest aleja zabytkowa. Tutaj uzgodnienia z konserwatorem zabytków, ale te przejścia dla pieszych w tej alei będą doświetlone i będzie też bezpieczniej w dzielnicy Chodaków.
21: To przejdźmy do tego świeżutkiego projektu Smart Sochaczew, tego, który teraz ostatnio zwyciężył w BOM-ie. Jaki jest zakres tej inwestycji?
0: Zakres tej inwestycji będzie obejmował 4 przejścia. 2 przy skrzyżowaniu z ulicy Wyszogrodzkiej z ulicą Wodociągową. Przejście, które obecnie jest już w realizacji, to jest przy skrzyżowaniu 600-lecia z ulicą Popiełuszki oraz kolejne przejście to przy skrzyżowaniu Piłsudskiego z ulicą 1 Maja. Tak? Te głosowanie, które mieliśmy w tegorocznej edycji, ono było do końca. Do końca walczyliśmy o głosy mieszkańców i ostatniego dnia, czy przedostatniego dnia w czasie rajdu rowerowego państwa Krawczyków, tutaj no, była ogromna mobilizacja. Dużo mieszkańców oddało swoje głosy. Między innymi też w całą tą akcję głosowania włączył się również pan burmistrz i pani starosta Jolanta Gonta. Dziękuję tutaj też na antenie samorządowcom, pozostałym wolontariuszom, którzy też wspierali. Ten projekt pokonał w naszym tutaj podregionie 2 konkurencyjne projekty i ten nasz będzie właśnie realizowany w przyszłym roku.
21: Z tego co wiem, to on zakłada montaż nie tylko z samego oświetlenia, ale tam też inne prace typu zatoka autobusowa. Nie wiem, coś mogłam pomylić, ale jaki jest rzeczywiście
0: tak,
21: zakres?
0: W tym projekcie ujęliśmy taki element infrastruktury punktowej, znaczy takiej liniowej infrastruktury jak zatoka autobusowa. No zobaczymy na ile to uda się w ramach tych środków zrealizować, bo mamy tylko 240 tysięcy. Jeśli się uda, to będzie super. Jeżeli z jakichś względów technicznych nie dojdzie do skutku, to na pewno będziemy zabiegać to w kolejnych edycjach o to, aby rzeczywiście tu poprawić płynność przede wszystkim ruchu, tak? Bo zatoka autobusowa będzie powodowała to, że ten autobus nie będzie blokował, będzie płynność ruchu, a tym samym wiadomo, wszystkim mieszkańcom rano zależy na czasie, wszyscy się gdzieś spieszą, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku.
21: Te lampy oświetlają nie tylko samo przejście, ale też ten rejon wokół i pomagają kierowcom zobaczyć zbliżającego się pieszego, z tego co wiem.
0: Dokładnie, więc lampy, to oświetlenie dedykowane, ono będzie również doświetlać tą strefę tak zwaną oczekiwania pieszego, tak, zanim wejdzie na przejście dla pieszych, tak żeby kierujący mógł dostrzec wcześniej zbliżającego się do przejścia pieszego i mógł mu ewentualnie ustąpić, tak, tego powiedzmy pierwszeństwa, o którym żeśmy wspominali wcześniej.
21: Do czego zachęcamy oczywiście. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Efekty tych projektów na pewno niedługo będziemy oglądać i doceniać. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Michał Orliński, radny Sejmiku Mazowieckiego.
22: Dziękuję serdecznie i pragnę podziękować tak szybciutko wszystkim samorządowcom szczebla powiatowego, miejskiego, wolontariuszom, uczniom, którzy Młodzieżowej Radzie Miasta, którzy pomagali nam w zbieraniu głosów. Na pewno to nie jest ostatni nasz projekt.
21: I Paweł Masłowski, audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego.
0: Dziękuję wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: powiedzieć?
1: Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
3: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Za chwilę 15. Kolejna porcja wiadomości. Tymczasem, jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, tuż po 14 na drodze krajowej nr 92 w Kozłowie Szlacheckim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motoroweru oraz pojazdu marki Honda. Kierujący jednośladem został przetransportowany do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby. Ruch na drodze krajowej 92 odbywa się wahadłowo. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

0: 4 do 15 na zegarach. Za chwilę wiadomości, a w nich bardzo ważny apel, jaki płynie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
1: Reklama. Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.
0: Zbliża się 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Zaczynamy od ważnej informacji. Komenda Straży Pożarnej w Sochaczewie apeluje o pomoc dla Mileny Bulwan. Gmina Iłów w staraniach o pieniądze na drogowe inwestycje. W tym serwisie mamy też zaproszenie na spotkanie z Henrykiem Gołębiewskim w Nowej Suchej. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie apeluje o pomoc dla swojej koleżanki, starszej kapitan Mileny Bulwan. W związku z poważną chorobą pani Milena musi mieć przeszczepiony szpik. Poszukiwani są dawcy. Milena Bulwan jest matką trójki małych dzieci i strażakiem wyjątkowo oddanym służbie. Sama wielokrotnie oddawała krew i zgłosiła się jako potencjalny dawca szpiku. Dziś to ona potrzebuje pomocy. Przyłączamy się do apelu.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Samorząd gminy Iłów złożył 2 wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oba zadania mają rozpocząć się i zakończyć w przyszłym roku. Pierwszy dotyczy miejscowości Szarglew, gdzie prace mają być prowadzone na ponad półkilometrowym odcinku.
7: Przewidujemy drogę o szerokości 3,5 metra oraz poszerzenie 5 metrów przy skrzyżowaniu z drogą powiatową relacji Iłów-Giżyce. Wykonana będzie z nawierzchni z betonu asfaltowego. Na środkowej części odcinka planowane jest wykonanie jednej mijanki, również o poszerzeniu 5 metrów. Wykonane zostaną również na całym odcinku pobocza obustronne o szerokości 75 cm ze struktu oraz wykonanie istniejących zjazdów. Wartość tej inwestycji zgodnie z projektem i kosztorysem to kwota ponad 1 180 000 zł.
6: Mówił podinspektor do spraw funduszy zewnętrznych Artur Felczak. Drugi wniosek dotyczy bieżącego remontu.
7: Tutaj złożyliśmy na zadanie remont drogi gminnej miejscowości Brzozów A. O długości to jest 1,147 km. To jest kolejny, drugi etap drogi, gdzie w pierwszym etapie, gdzie zakończyliśmy, rozliczyliśmy się też w ramach tutaj Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2024 roku wykonaliśmy 950 metrów i teraz fajnie by było, jakbyśmy otrzymali wsparcie, to wykonalibyśmy ten drugi odcinek i już byśmy mieli całą drogę wykonaną.
6: I jeszcze zaproszenie dla mieszkańców gminy Nowa Sucha i okolic. Lokalni sołtysi zorganizowali spotkanie z aktorem Henrykiem Gołębiewskim.
8: A ono odbędzie się 9 października o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej Kozłów Szlachecki. Więc serdecznie zapraszam. Pewno pana Henryka Gołębiewskiego znają różne osoby z filmów, więc zapraszam serdecznie. Będzie pewno przyjemnie, sympatycznie jak zawsze.
6: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Suchej Ireneusz Łukawski.

0: Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
1: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
2: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
1: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
0: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
3: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
0: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
4: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
5: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące.
4: To jest kosmos.
0: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 kilometrach na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A w pogodzie słonecznie, pięknie. Jeszcze ta temperatura poszła do góry, 22 stopni. To byłby ten najcieplejszy moment. A później już będzie trochę chłodniej, w nocy do 11 stopni spadnie temperatura, bez opadów oczywiście, natomiast jutrzejszy dzień przywita nas już, tak powiedziałbym, naprawdę godnie. Słońcem, które będzie towarzyszyło przez cały dzień, w najcieplejszym momencie nawet 20 stopni.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 4 po 15, słuchacie Radia Sochaczew i programu Jeszcze Więcej Muzyki. Dziś środa, 30 dzień września, dzień chłopaka, panie drogie, mamy w kalendarzu. A ponadto Zofia obchodzi swoje imieniny i to jej składamy najlepsze życzenia. Kłaniamy się dzisiejszym jubilatom dla was ode mnie, Jennifer Lopez, już teraz.

0: 19 po 15, słuchacie Radia Słuchaczew na 94 i 9 FM. Mówiłem, że w najbliższy weekend wiele dziać się będzie, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe. W niedzielę najważniejszym wydarzeniem będzie oczywiście kolejny mecz w Ekstralidze rugbystów RC Orkan Sochaczew. Nasze studio odwiedził Tomasz Malesa, trener seniorów drużyny Orkana, który zaprasza na najbliższy mecz.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich w niedzielę 4 października na stadion przy ulicy Warszawskiej 80, obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mecz Ekstraligi Rugby RC Orkan Sochaczew, Sparta Jarocin, godzina 13:30, liczymy na Was.
0: Bądźmy tym 16 zawodnikiem dla naszych rugbystów, choć wiadomo, że rywal, no co tu dużo mówić, nie jest z tej górnej półki, ale trzeba szanować każdego rywala i walczyć o kolejne punkty, tym bardziej, że Orkan zajmuje jak na razie drugie miejsce w ligowej tabeli, tuż za drużyną z Łodzi. Do niej nasi rugbyści pojadą pod koniec października, wcześniej, bo za półtora tygodnia w zasadzie będzie mecz przed własną publicznością, a rywalem drużyna Arki Gdynia. Trzymamy kciuki.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17:40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na Dni Otwarte. Spotkanie odbędzie się 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
2: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: 23 do 16 w Radiu Sochaczew czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: I patrzymy, co słychać na drogach. Przypominamy, że na 92 ruch wahadłowy na wysokości Kozłowa Szlacheckiego. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem i ten kierujący został przetransportowany do szpitala. Trwają tam cały czas prace służb. Utrudnienia też na trasie w kierunku z Kierniewic na wysokości Zakrzewa. Tam trwają prace drogowe. Na obwodnicy ciasno już na rondzie Garczyńskich i w Kuznocinie. Więcej samochodów już na Piłsudskiego, na skrzyżowaniu z Głowackiego, Ziemowita, Olimpijską i Warszawską. Tutaj na pewno trzeba liczyć się z utrudnieniami. Wzmożony ruch na Warszawskiej w obu kierunkach, a także na ulicy Gawłowskiej, która stoi w kierunku Łowickiej. Na moście też już więcej samochodów, podobnie na Staszicy, Alei 600-lecia, Trojanowskiej i ulicy Młynarskiej, bo tutaj cały czas jedzie się w kierunku Chodakowa. Tam trzeba przepuścić samochody jadące z Chodakowa w kierunku Sochaczewa. Na 92 ruch już wzmożony w Piorunowie i Błoniu, a także Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Jeżeli chodzi o 580, jedna zmiana świateł czeka Was w Lesznie. Utrudnienia na wysokości Zielonek i Babic Nowych, czyli na rondzie. Korek od Latchorzewa dla tych, którzy jadą w kierunku Sochaczewa.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
5: Autopromocja.
4: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
9: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
10: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jeszcze więcej muzyki.
17: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
20: Reklama.

0: 5 do 16 na zegarach. Za chwilę Jowita Leszczyńska pojawi się w studiu i przedstawi wiadomości lokalne. A w nich wracamy do wypadku drogowego, do jakiego doszło w Kozłowie Szlacheckim na DK92.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: szczęście.
1: Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Wistula Bank Spółdzielczy ogłasza przetarg ofertowy ograniczony dwuetapowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych, niezabudowanych, położonych w Nowym Przybojewie w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Przedmiotem sprzedaży są działki o numerach 24/1, 23 oraz 22/2. Dowiedz się więcej w placówkach Wistula Banku Spółdzielczego lub na stronie internetowej wistulabs.pl w zakładce Nieruchomości na sprzedaż.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
9: Jest 16, są i wiadomości w radiu Sochaczew.
10: Zaczynamy od wypadku, do jakiego doszło w Kozłowie Szlacheckim. Jedna osoba została poszkodowana. Mamy wystawę, jakiej jeszcze w naszym powiecie nie było. W najbliższych dniach warto zajrzeć do kramnic miejskich. Dziś Dzień Chłopaka. Sprawdzamy, co na to dziewczyny. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Zaczynamy od wypadku, do jakiego doszło dziś około godziny 14 na drodze krajowej numer 92 w Kozłowie Szlacheckim. W zdarzeniu brał udział motorower, którego kierowca został poszkodowany i trafił do szpitala. Na drodze wciąż jeszcze mogą występować utrudnienia w ruchu. I zmieniamy temat. Tego jeszcze w Sochaczewie nie było. Za nami wernisaż wystawy Poznaj grzyby naszych lasów, przygotowanej przez Sanepid, Kampinoski Park Narodowy i Nadleśnictwo Radziwiłłów. Zorganizowanie ekspozycji wsparli lokalni samorządowcy, stąd ich obecność na wydarzeniu. Wśród nich była starosta Jolanta Gonta.
11: Powiem tak, jestem zachwycona wystawą, modelami tych grzybów, całą oprawą. Bardzo jest to zrobione pięknie i myślę, że wspaniała inicjatywa. Myślę, że nasi mieszkańcy, nasi uczniowie będą bogatsi o wiedzę, ale również wrażenia estetyczne. Pięknie przygotowane, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. A na koniec powiem tak, myślę, że dzisiaj na tym wykładzie być może rozstrzygniemy dylemat, czy wyrywać te grzyby, czy wykręcać, czy wycinać. Dziękuję bardzo.
10: Na wystawie dzięki żywym drzewom pachnie lasem, słychać śpiew ptaków, a modele grzybów wyglądają jak prawdziwe. Podczas wernisażu nie zabrakło też tematycznych słodkości przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich kreatywni z Kozłowa Biskupiego.
12: Poproszono nas o słodkości, o tematyce lasów, więc oczywiście nie może zabraknąć tutaj właśnie tych smakołyków.

0: słoików, czyli typowych grzybków jadalnych, szyszek, orzeszków, leśnych mechów, różnych deserków właśnie tutaj z owocami leśnymi, monoporcji, makoptów. Mam nadzieję, że wszystkim będzie smakowało. No i też sami jesteśmy bardzo ciekawi tej wystawy.
1: Mówiła Martyna Kowalik z Koła. Wystawę można oglądać w Kramnicach Miejskich do 2 października. Gorąco zachęcamy.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Kolejna mieszkanka naszego powiatu oszukana podczas zakupów w internecie. Kobieta chciała kupić kampera, wpłaciła zadatek w kwocie kilku tysięcy złotych i straciła kontakt ze sprzedawcą. Okazało się, że do ogłoszenia wykorzystano zdjęcia z wypożyczalni pojazdów, a pod adresem rzekomego sprzedawcy mieszka zupełnie ktoś inny. Policja ponawia swój apel o ostrożność.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dziś Dzień Chłopaka. To zapoczątkowane przez nastolatków święto z biegiem lat trafiło do oficjalnego kalendarza, coraz bardziej wypierając święto mężczyzny obchodzone 10 marca. Przy tej okazji pytaliśmy naszych małych mieszkańców, czy dziś świętują.
3: Macie.
1: Co kupujecie chłopakom?
3: Czasem podróżki, czasem długopisy, różnie.
1: A fajnych macie chłopaków w szkole, w klasie?
3: Niektórzy fajni, niektórzy nie.
1: A ci fajni to dlaczego są fajni?
3: No, mili są.
1: Pomagają wam czasem trochę, wam dziewczynom?
3: Czasem, ale to muszą mieć dobry dzień.
1: Do usłyszenia w kolejnych wiadomościach lokalnych.
2: Wiadomości ekonomiczne.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
7: Miriam Lipińska. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24% stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
8: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
7: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojka z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
9: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
7: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
10: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
7: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju.
4: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
5: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
11: Kingston Town, czyli UB40 na początek, 5 po 16. Bartek Staniaszek, witam was na 94.9. Moi drodzy, 30 dzień września, Dzień Chłopaka, oczywiście w związku z tym porozmawiamy sobie i o miłości, i o relacjach, i nie tylko, no i muzyka. To podstawa.

0: Milky Chance w Radiu Sochacze w 16 minut, już minęło od godziny 16, a ja tylko przypominam, że dziś kalendarz rozpieszcza chłopaków. Mamy Dzień Chłopaka właśnie 30 września, więc moi drodzy, a właściwie drogie słuchaczki, drogie panie, tu nie ma co się rozwodzić, tu można być miłą, można zrobić masaż, podrapać po plecach, usiąść na kolanach, pocałować w policzek, czy chociażby wyśpiewać to, co Zalia zrobi za moment w Radiu Sochacze w hicie dnia z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy świętują dzisiejszy Dzień Chłopaka. I chłopaki mówią, i panowie pewnie, że o, to Dzień Chłopaka, to chłopaki to obchodzą tylko, bo prawdziwi faceci to nie obchodzą. Mówię wam, każdemu jest miło, jeżeli dostanie buziaka w policzek i kilka ciepłych słów związanych z tym, że dzisiaj może świętować od bliskiej osoby.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
4: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Szybki numerek z Zalią, prawda? Tylko kochaj mnie.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: 20 minut po godzinie 16. Moi drodzy, jak wspominałem, dzisiaj 30 września mamy Dzień Chłopaka, więc jeżeli macie cudownego mężczyznę koło siebie, chcielibyście mu złożyć życzenia albo powiedzieć na przykład, czemu wasz Misiek, Rysiek, albo Mirek, albo Andrzej, Paweł, Darek, Stefan są wspaniali, dajcie znać. 46 863 22 22. Może mają wyjątkowe cechy, może są świetnymi rodzicami, może fantastycznie z synem grają w piłkę albo naprawiają wszystko w domu. Powiedzcie o tym w Radiu Sochacze i złóżcie życzenia swoim chłopakom. Z okazji Dnia Chłopaka antena jest wasza.
5: Radio Sochaczew. Reklama.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
5: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No cóż, miłośnikom motoryzacji mogę powiedzieć, że żadnego łut nie będzie, bo korki w mieście, moi drodzy, i trzeba swoje odstać. Także proszę tutaj zgodnie z przepisami, proszę tutaj być miłym dla siebie, uśmiechać się i od czasu do czasu kogoś wpuścić, gdy ktoś nie może wyjechać z podporządkowanej albo z posesji, albo włącza się do ruchu. Razem na tym korkowym wózku, moi drodzy, jedziemy. Ulica Warszawska i tutaj ciasno już na wysokości mniej więcej stadionu. Wolno toczycie się przez Aleję Sześćsetlecia i Piłsudskiego, przez te skrzyżowania ze światłami, no i zarówno Aleję Sześćsetlecia, jak i Piłsudskiego. Traugutta, Starzyca, te wszystkie drogi też im bliżej Warszawskiej, tym te korki odrobinę większe. Z Gawłowskiej też dojeżdżacie do Płockiej, tak jak i z Łowickiej i tutaj też chwilę trzeba postać. Licealna, Głowackiego chociażby, czy okolice Ronda Braci Garczyńskich, czyli tu, gdzie Żyrardowska i 50 się łączą, tu, gdzie obwodnica i 92. No i praktycznie z każdej strony do tego ronda samochody suną, więc tutaj też jest bardzo ciasno, podobnie jak i przed rondem Kuznocińskim, bo od strony 15 sierpnia samochodów jest naprawdę dużo. Wylotówki drożne, ciężej wjechać do Sochaczewa niż z niego wyjechać. 50 dojeżdżacie do A2, na A2 też bez utrudnień, ale już dalej, biorąc pod uwagę Grodzisk Mazowiecki czy Brwinów, te 719, czyli ta przelotowa droga też z utrudnieniami w kierunku mniej więcej Żyrardowa, także tutaj we wszystkich większych miejscowościach o tej godzinie mniej więcej natraficie na utrudnienia. 580, Leszno, Stare Babice, Latchorzew, Lubiczów, tutaj wszędzie stoicie. Na prostych odcinkach sytuacja wygląda lepiej. Na 92 wolniej przez Ołtarzew, wolniej przez Błonie, już od Kopytowa korek się robi, a potem jak miniecie Błonie, to już raczej w kierunku Sochaczewa przez gminę Teresin ta podróż powinna przebiegać lepiej. Spokojnych podróży Wam życzę, o utrudnieniach informujcie i dzwońcie pod numer 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
6: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
8: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
11: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew.
9: Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
21: Moja i Twoja muzyka.
22: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
23: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
24: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
25: Reklama.
26: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Ed Sheeran, Over Pass Gravity w Radiu Sochacze w 10 minut przed godziną 17. Słuchajcie, to są sensacyjne informacje ze stolicy, oczywiście w ramach kontynuacji żartów z piłkarskiej reprezentacji Polski oczywiście. Arek Milik zebrał w minutę całkiem niezłą liczbę punktów, niestety nie dla kadry, ale tych karnych. Warszawscy policjanci zobaczyli auto, które w celu ominięcia korka wyprzedziło na pasach, no i na ciągłej. Arek dał im, no nie wiadomo co, czy po autografie, czy po koszulce, czy jakieś zdjęcie sobie zrobił. W każdym razie sensacyjny jest fakt, że policjanci go puścili. Skończyło się na pouczeniu, jednak potem zgłosił się ktoś inny, kto poinformował, że Milik wcześniej został nagrany, że przejechał na czerwonym świetle. No i szybkie wyliczenia wskazują, że może to być nawet 35 punktów karnych i odpoczynek od prowadzenia auta do czasu ponownego egzaminu. No i okazuje się, że Arek całkiem niezła dyspozycja. Więcej punktów zdobytych naraz niż chyba w całej karierze z reprezentacją Polski. No i w związku z tym chyba pozostaje zadedykować jeden utwór, a że playlista Radio Sochaczew żyje swoim życiem, to utwór trafił się nieprzypadkowy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to z pozdrowieniami dla naszego asa. Jedyny dobry utwór dla Arka Milika, czyli formacja nieżywych schabów i ławka.

0: Tematy związane i po pierwsze z głosowaniem i po drugie z terminem, do kiedy te głosy można oddawać. Także nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z nami, słuchajcie Radia Sochaczew i muzyki, która naprawdę, naprawdę pomoże się odprężyć. Golec Orkiestra na horyzoncie, między innymi Modern Talking, czy chociażby Alien i Mighty's Deszcz z Formanejem, więc będzie się działo. A na razie kierunek godzina 17.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 788 463 304. 788 463 304. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok. Oferty należy składać do 30 października 2026 roku na adres PEC Sochaczew Spółka z o.o. Aleja 600-lecia 90 96 500 Sochaczew z dopiskiem oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2026 rok lub na e-mail sekretariat@petsochaczew.pl. O wyborze że oferty powiadomimy na stronie internetowej petsochaczew.pl. Szczegółowe informacje pod numerem 46 862 92 00.
1: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.
0: Jest 17 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
6: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
5: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny i już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ihora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany. Ze względu na stan zdrowia areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
7: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia dwóch z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a trzeci zmarł.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39 29-latka. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników

0: świadków zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: No to co tam dobrego w pogodzie? Pewnie się zastanawiacie, czy uda się utrzymać te prognozy, o których słyszeliśmy od 2-3 dni. No jak widać dziś, tak, na termometrach cały czas 19-20 stopni, jest dość przyjemnie, aczkolwiek poranki już są chłodne. 7-8 stopni to coś, co nie powinno zaskakiwać, to znaczy, że jeżeli rano przed pracą jeszcze będziecie chcieli ogarnąć spacer z psem, to wystarczy czapkę założyć i jakiś kubrak, żeby nie marznąć. Natomiast w tym momencie wiatr w Sochaczewie do 20 km na godzinę, jutro 20 stopni w ciągu dnia z chmurami, 21 stopni także w piątek, sobotę i niedzielę, więc będzie pogodnie, ale delikatna szansa na opady pojawia się na początku przyszłego tygodnia, także cieszmy się tym tygodniem, wspaniałym tygodniem, słońcem, które na pewno w tym tygodniu nam się pojawi.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: To gramy Modern Talking na początek tej godziny, obiecany zresztą Jeronimus Cadillac. 5 minut minęło od 17, dziś 30 września, poza dniem chłopaka, Zofia, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor i Felicja obchodzą imieniny. Dużo dobrej muzyki w Radiu Sochaczew, w tej godzinie będzie też premiera.

0: 19 minut już upłynęło od godziny 17, to Radio Sochaczew, moi drodzy, i głosowanie na projekty w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 kończy się 30 września 2026 roku. To oznacza, że dzisiaj, że tegoroczny termin właśnie dobiega końca. No i warto zagłosować, warto wziąć udział i klikać na stronie Urzędu Miasta, by te wszystkie fajne projekty związane z naszą przestrzenią publiczną, z zajęciami, by to wszystko można, by te projekty mogły być realizowane. Opowiem tak. A wśród nich Aqua Aerobic, zdrowi i aktywni mieszkańcy Sochaczewa, trener rekreacyjny przy szkole podstawowej, teren rekreacyjny przy szkole podstawowej numer 2, Radość, Ruch i Zabawa, plac zabaw szkoły podstawowej numer 3, aktywny Sochaczew, bezpłatne zajęcia cardio, projekty mieszkańców, czyli projekty średnie, siłownia zewnętrzna przy dwójce, akcja kastracja, Sochaczew dla zwierząt, spotkania dla rodziców, Złapmy oddech między innymi, zielona pergola na Malesinie, różnego rodzaju inne akcje. O tym wszystkim przeczytacie na stronie konsultacje.sochaczew.pl. Warto się zapoznać i warto głosować, bo to wszystko może zostać zrealizowane. Znaczy, no nie wszystko, te najlepsze projekty, a głosować możecie dzisiaj do końca dnia.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

28 minut minęło od godziny 17. Czy podróże w czasie są możliwe? Podejrzewam, że nie jeden Ancymon i miłośnik teorii spiskowych powie, że tak. A ja wam udowodnię obiektywnie, że za pomocą muzyki są możliwe, a pomoże nam w tym Julia Wasilewska z utworem 16 lat, która zabierze nas w sentymentalną muzyczną podróż w dawne lata. Znany głos z programu Voice of Poland. Za kilka chwil usłyszycie premierę w Radiu Sochaczew. Na razie Armin van Buuren, będzie też Earth, Wind and Fire, a potem premierowo sobie posłuchamy i pośpiewamy właśnie razem z Julią Wasilewską w Radiu Sochaczew. Nigdzie nie odchodźcie.

0: No dobrze, nastrojowo nam się zrobiło Earth, Wind and Fire, więc odrobinę zwolnimy. Earth, Wind and Fire to taka fajna melodia, zresztą no parę ładnych dekad już mają te sample i te kawałki. Natomiast teraz troszeczkę inny klimat zagości w Radiu Sochaczew. Czy można tęsknić nie tylko za kimś, ale też za czasem, w którym wszystko było prostsze? Julia Wasilewska w swoim najnowszym utworze 16 lat wraca do wspomnień pierwszej miłości, wakacyjnych emocji, bez troski i zabiera nas właśnie w taką podróż, prezentując muzyczny kadr z przeszłości. Ostatnie dni lata, rozmowy do późna, śmiech, pierwsze zauroczenia i plany, które wydawały się wtedy całym światem. 16 lat to nostalgiczna opowieść o tym, że dorastamy, zmieniamy się i idziemy dalej, ale niektóre wspomnienia zostają z nami. Julia pokazuje, że czasem wystarczy jedno miejsce, jedna osoba albo jedna piosenka, żeby na chwilę znów poczuć się tak jak wtedy, gdy miało się 16 lat. Posłuchajcie teraz tego utworu właśnie Julii Wasilewskiej.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Ach, nic.
1: Reklama. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko elektromonter stacji uzdatniania wody. Zakres obowiązków: obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: 12 minut do godziny 18. I'm Still Standing, czyli Elton John na 94,9. Sporo się będzie działo w ten weekend, także pod kątem sportowym w mieście. Będziemy mieć mecze piłkarskie, mecze rugbistów. Będziemy mieć także turniej siatkówki o Puchar Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej właśnie 3 października w hali sportowej przy Chopina 101 i przy Kusocińskiego 2. Faza finałowa za to już w hali sportowej przy Kusocińskiego. Tam także ceremonia zakończenia. Rozgrywki całodzienne, bo stawką jest udział właśnie bezwpisowego w nowym sezonie Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. To wydarzenie oczywiście organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Tam będziemy. Warto się wybrać, warto kibicować naszym drużynom. Ale o tym, co jeszcze się będzie działo w mieście, opowiem wam po godzinie 18, także po 18 przedstawię gości dzisiejszego magazynu sportowego, a nawet podwójnego magazynu sportowego, bo będziemy mieć pierwszą część poświęconą WSC Futsal Lidze, czyli trzeci sezon przed nami rozgrywek halowych, ale i nowy zarząd zaprezentuje się Rugby Klub Orkan Sochaczew. Zmiana najpierw ogłoszona na stanowisku trenera, teraz zmiana prezesa i o tym wszystkim w Radiu Sochaczew właśnie też.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Paradise, czyli niezły numer na 94,9 w Radiu Sochacze. Tak jest, 5 minut przed godziną 18, byśmy mogli w takim rytmie, w takim stylu i w takiej radości oczekiwać wiadomości w Radiu Sochacze. Te najważniejsze informacje z kraju, ze świata oczywiście za minut 5. Wcześniej jeszcze Kuba i Kuba, czyli chłopaki i ten numer właśnie przed pełną godziną.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz, wszystko co potrzebne do druku i oprawy.
1: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama.
10: Jest 18, są i wiadomości w radiu. Sochaczew już teraz.
11: Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
12: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
11: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list Gończy, jak i europejski nakaz aresztowania.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
13: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
11: Śledztwa są w toku. Jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z

0: Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozawski.
1: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
2: Dziękuję Sewillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sewillo.
1: Po takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
3: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
1: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
0: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
6: Cały czas 19-20 stopni w naszym Sochaczewie, w naszym regionie. Wiatr do 20 km na godzinę. Pięknie jest, naprawdę błękit nieba zachwyca, warunki fantastyczne, by jeszcze korzystać z tego, że widno i z tego, że przyjemnie i ciepło. 21 stopni jutro, podobnie będzie w piątek i w sobotę, nieco chłodniej w niedzielę, też w okolicach 20 stopni, ale przez chmury na niebie ta temperatura odczuwalna, ta maksymalna może być trochę niższa. Poranki za to przed nami na poziomie 8-9 stopni, więc te pierwsze momenty dnia mogą być zdecydowanie chłodniejsze, ale później temperatura nadrabia zaległości. Piękna jesień na razie i tego się trzymamy.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Moja i twoja muzyka.
6: Czyli nasza muzyka w Radiu Sochaczew, moi drodzy. 5 minut po godzinie 18. Dzień chłopaka dzisiaj, więc przypominam, jeżeli wasz mężczyzna, wasz chłopak zasługuje na dobre słowo, zadzwońcie i powiedzcie, jaki jest wspaniały. 46 863 22 22. Komu chcielibyście złożyć życzenia przy okazji Dnia Chłopaka? A może swojej wspaniałej klasie, albo znajomym, z którymi spędzacie czas. Wasza dziś jest antena Radia Sochaczew. Poza tym Sigala, Sweet Lovin', do tego Milky, Just the Way You Are, Fun Factory na horyzoncie z Celebration, a potem przedstawię gości dzisiejszego magazynu sportowego w podwójnym wydaniu, bo mnóstwo się dzieje, dużo informacji mamy do przekazania o tym wszystkim w tej godzinie. Sweet.

0: 19 minut minęło od godziny 18. Wy słuchacie Radia Sochacze. W po godzinie 19 będziemy słuchać magazynu sportowego i to podwójnego magazynu sportowego, bo w pierwszej części Paweł Plichta i Michał Orliński, czyli organizatorzy WSC Futsal Ligi. Trzeci sezon przed nami zmagań jesienno-zimowych albo zimowo-zimowych właściwie, ponieważ gdy sezon boiskowy, gdy sezon otwarty kończy się, ten piłkarski oczywiście, to wtedy piłkarze ruszają pod dach do hali i tam będą grać. Gdzie te rozgrywki się będą odbywać, od kiedy, co i jak, czy są jeszcze miejsca, ile lig będziemy mieć w tym roku i na jakie niespodzianki możemy liczyć, o tym wszystkim właśnie opowiedzą organizatorzy, a w drugiej części magazynu sportowego Grzegorz Szynert i Kamil Białas, czyli prezes i wiceprezes Rugby Klub Orkan Sochacze, w zmiany w zarządzie, po zmianach trenerskich w naszym klubie, jak wygląda drużyna, kondycja drużyny, cele zarządu, współpraca z miastem Sochaczew, o tym wszystkim właśnie posłuchacie w drugiej części magazynu sportowego. Pierwsza część po 19.20, druga część po 19.40. Mnóstwo ważnych informacji, to dlatego, że mnóstwo dzieje się, dużo dzieje się w sochaczewskim sporcie i my trzymamy rękę na pulsie i o tym wszystkim usłyszycie w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Take us down.
1: 27 minut do godziny 19. Moi drodzy, Blue Lagoon za nami w radiu. Słuchacze w Kygo, Max Magnone, Take Me Back już za moment, a później między innymi September, It Doesn't Matter, czy Dominik Dudek i Coolio Gangsta's Paradise. Natomiast, moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, czy macie dużo roboty, to pomyślcie sobie, że z Colim w październiku zagra 55 koncertów i to jest wyczyn. Druga rzecz jest taka, że przypominam, że głosowanie w Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim na projekty, które mogą zostać zrealizowane tylko do dzisiaj, do 30 września, więc warto wpisać Sochaczewski Budżet Obywatelski i tam zapoznać się z projektami mniejszymi i większymi, które mogą zostać zrealizowane, a tam wiele kwestii związanych ze zdrowiem, z dbaniem o siebie, czy chociażby ze wsparciem naszych czworonożnych przyjaciół. Warto się zapoznać i głosujemy do dzisiaj. Kierunek, godzina 19, jeszcze parę minut na świetną muzykę mamy, a za moment jeszcze zerkniemy na tusochacze.pl.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Końcówka jak syrena, prawda? A skoro syrena, to o strażakach możemy powiedzieć kilka słów, zwłaszcza, że mieliśmy strażacki akcent na sesji w Teresinie. Były gratulacje i vouchery. Głos odnośnie sukcesu OSP Paprotnia i OSP Szymanów na zawodach pożarniczych na szczeblu wojewódzkim docenił wójt Marek Olechowski.
1: Ja z przyjemnością odebrałem informację, tak jak i na pewno większość mieszkańców naszej gminy, że dwie drużyny strażackie, żeńska z Szymanowa i męska z Paprotni, osiągnęły wielki sukces, taki, który w historii naszej gminy nie był nigdy osiągnięty. No i co się stało? Stało się to, że na ponad, myślę, 2000 drużyn ochotniczych, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego, drużyna żeńska z Szymanowa i drużyna męska z Paprotni zajęły trzecie miejsce. To jest sukces niebywały. Dziękuję za to, co zrobiliście wcześniej na tych eliminacjach i swoich treningach i przygotowaniach. Naszykowaliśmy tutaj jeszcze dla tych drużyn, oprócz oczywiście podziękowań, które są bardzo ważne dla wszystkich, ale takie vouchery skromniutkie. Na to wystarczyło nam czasu i trochę pieniędzy, o co zadbała pani skarbnik, aby takie vouchery w wysokości 3000 zł otrzymała drużyna i OSP w Szymanowie, jak również w Paprotnie.
0: No i klasa, wielkie gratulacje. Poza tym, że niesamowicie sprawni są nasi zuchowie, to jeszcze to są wspaniali ludzie, życzliwi, którzy pędzą z pomocą do innych. Pozdrowienia i gratulacje oczywiście. Duma z gminy Teresin.
2: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A teraz hymn uwielbiających bawić się w chowanego w Radiu Sokaczew. 10 minut przed godziną 19.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Jest godzina 19. Są wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
5: Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra, mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś sąd okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy, nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Rutte. Zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
6: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
7: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
6: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
5: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
8: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
5: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
9: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
5: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej

0: przyjęła rekordową liczbę osób.
1: Moja i twoja muzyka.
2: I to się zgadza, moi drodzy. Enej symetryczno-liryczna. Tak jest, ten kawałek usłyszycie już teraz. Betelejm, Bambola, będzie Roxy Węgiel, też u nas Mike Perry, Inside the Lines. No i podwójny magazyn sportowy w tej godzinie, więc będzie się działo mnóstwo atrakcji związanych z nadchodzącymi rozgrywkami w WSC Futsal Ligi. No i do tego zmiany w zarządzie rugby klub Orkan Sochaczew. Zaproszenie także na mecz, ponieważ będą piłkarskie mecze domowe. Będą też oczywiście rugbowe emocje w niedzielę. Mecz z Beniaminkiem ze Spartą Jarocin także w Sochaczewie. A dzisiaj Dzień Chłopaka, właśnie 30 września. Później wam opowiem także, skąd to święto się wzięło, bo możecie być nieźle zaskoczeni tym faktem. A na razie muzyka w Radiu Sochaczew na pogodny wieczór. 4 po 19.
3: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: 17 minut minęło od 19. Moi drodzy, świetną akcję regularnie organizuje wójt Damian Jaworski i cała społeczność gminy Rybno, dlatego że jak tylko idzie jesień, urząd gminy informuje o wielkim grzybobraniu i wspólnym ruszeniu na mazurskie szlaki, by zbierać prawdziwki i inne tego typu cuda. Nie znam się na grzybach, więc w sumie tylko prawdziwek przyszedł mi do głowy. Natomiast po raz 6 mieszkańcy gminy Rybno wspólnie wybrali się na mazurskie grzybobranie. Tegoroczny wyjazd do nadleśnictwa Wielbark połączyły miłość do lasu, aktywny wypoczynek, dobrą zabawę i przede wszystkim integrację mieszkańców. Nie zabrakło grzybów, konkursów, ogniska, rozmów i rodzinnej, ciepłej atmosfery. Fotorelacja na tusohaczew.pl i to są świetne akcje, fantastyczne pomysły na wspólne spędzanie czasu i świetnie bawią się ci, którzy kochają zbierać grzyby i świetnie bawią się ci, którzy raczej jadą towarzysko, żeby niekoniecznie zbierać, ale potem być może jeść. W każdym razie skarby dopisały tak, że atmosfera była świetna, a o tym wszystkim przeczytacie na tusohaczew.pl i o to chodzi, by się integrować i wspólnie fajnie spędzać czas. Gmina Rybno to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo potrafi.
1: Radio Sokaczew. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
4: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
0: W magazynie sportowym Radia Sochaczew Paweł Plichta, Michał Orliński, organizatorzy WSC Futsal Ligi trzeciego już sezonu. Dzień dobry.
10: Witam serdecznie.
11: Dzień dobry.
0: Pierwsza rzecz, trzeci sezon, no pewne wnioski, pewne spostrzeżenia. Zapytam o dwa poprzednie, jak wasze wrażenia, bo tych atrakcji piłkarskich było sporo. Poziom rozgrywek fajny, zresztą widać to było i po czołowych drużynach i po tych, które walczyły i zaangażowaniem też nie chciały rezygnować, nóg nie odstawiały. Zawodnicy zadowoleni, ja też mam pewne spostrzeżenia, natomiast muszę was zapytać o wnioski. Projekt realizowany dalej, rozumiem, że trzeci sezon to znak, że jest dobrze i jest stabilnie.
10: Projekt do rozwoju, tak naprawdę ja mogę wypowiadać się na temat drugiej edycji, gdzie byłem współorganizatorem. I przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania, jeżeli chodzi o poziom sportowy i organizacyjny, gdzie dokładaliśmy dużej pracy, żeby to wszystko pospinać. Kosztowało nas to bardzo dużo sił i są przemyślenia, żeby te siły rozkładać na cały sezon. Pod koniec rozgrywek byliśmy już po prostu przemęczeni. Sama formuła rozgrywek też wymagała od nas dużej, intensywnej pracy, gdzie w tej trzeciej edycji myślę, że parę niespodzianek będzie. Odnośnie poziomu sportowego jestem przekonany, patrząc po zespołach, które zgłosiły się do pierwszej ligi, że będzie to istna petarda. Natomiast poziom organizacyjny, myślę, że tutaj z Michałem postawiliśmy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i myślę, że spokojnie tą poprzeczkę w tym roku i w tej trzeciej edycji pokonamy.
0: Zapytam jeszcze o te minione lata, dlatego że mieliśmy wielu zawodników znanych z naszych lokalnych boisk i to takich topowych zawodników, którzy pełnią ważne role w swoich zespołach. Byli goście, także po stronie komentatorskiej, byli goście także na boisku, utytułowani zawodnicy. No i te mecze się naprawdę fajnie oglądało, to był wysoki poziom sportowy.
10: Będą goście, będą fajne nazwiska, których do końca nie chcemy zdradzać. Formuła będzie troszeczkę inna niż w poprzedniej edycji. Chcemy też wyjść z ciekawymi inicjatywami dla dzieci, które będą mogły z tymi osobami troszeczkę poprzebywać, zobaczyć różne inne sporty, które też będą je rozwijały. Myślę, że możemy czekać.
0: Dużo zdrowia, dużo energii, dużo serducha cię to kosztowało, jeżeli chodzi o przygotowanie i zaangażowanie w sam projekt, ponieważ no, tam sporo rzeczy było do dopięcia i mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że było dopiętych.
3: Każdy sezon jest inny. Najgorzej było wystartować z pierwszym sezonem. Cieszę się, że to się udało. Wystartowaliśmy dosyć mocno. Teraz idziemy takim efektem kuli śnieżnej, że każdy sezon to są nowe przemyślenia, nowe pomysły, jak to usprawnić. Cieszę się, że wokół siebie mam grupę takich właśnie osób jak Paweł, jak moja żona Ania oraz osób, które wspierały nas wcześniej. Też pozostają, ale może w troszeczkę innym formacie z nami. Tak jak Paweł powiedział, idziemy troszeczkę w inne dyscypliny jako gości sportowców, ale także będą goście może ze sceny muzycznej, więc tak chcemy to uatrakcyjnić, żeby jeszcze bardziej przyciągało kibiców na trybuny. Poziom sportowy idzie do przodu, w tym roku też myślę, że pójdzie zdecydowanie do przodu. My też idziemy do przodu organizacyjnie, finansowo, dzięki zaangażowaniu wszystkich firm sochaczewskich, lokalnych, bo widzą, że ten projekt fajnie się sprzedaje, nie tylko na hali, ale także i w internecie, na Facebooku, na YouTubie. Idziemy mocnym krokiem do przodu. Pierwszą ligę już mamy kompletną. Zbieramy drużyny do drugiej ligi, więc będziemy jeszcze też bardzo mocno zachęcać, ale zachęcamy tych, którzy grają na turniejach dzikich drużyn, czy też grali na turniejach czterech boisk, które też miałem przyjemność organizować. Zapraszamy, zgłaszajcie się do drugiej ligi. Tutaj będzie właśnie poziom bardziej amatorski dla każdego, kto chce się pobawić, kto chce w ten okresie zimowym aktywnie spędzić czas.
0: To muszę podpytać, bo trochę insajdu mam. Były obawy drużyn, zresztą mocnych drużyn, odnośnie i poziomu sportowego, i gości z innych miast, no bo ponieważ WSC Futsal Liga zrobiła się takim rozpoznawalnym brandem. Czy to znaczy, że drużyny spoza Sochaczewa także pojawią się w rozgrywkach?
10: Są drużyny spoza Sochaczewa, nie są to drużyny ze stolicy, tak jak gdzieś w kuluarach się mówiło. Myślę, że mogę zdradzić, że będzie jedna drużyna z Ligi Halowej w Łowiczu z Ekstraklasy, czyli ten poziom będzie naprawdę topka. Będzie też jedna drużyna z powiatu puńskiego. Natomiast też warto podkreślić, że nie wszystkie drużyny występujące w tym roku będą te same. Troszeczkę drużyny się zmieniły. Jedne miały problem, żeby się zebrać, drugie zachęcone reklamą i poziomem sportowym chciały do nas dołączyć, więc tutaj jest troszeczkę nowych nazwisk, nowych drużyn, a te drużyny, które się bały tych wielkich nazwisk, myślę, że poprzez to, w jaki sposób mogły się spotkać w Pucharze Ligi z tymi właśnie drużynami dogłoszonymi bądź zawodnikami, zobaczyli, że ten sochaczewski poziom w futsalu nie jest taki niski, jakby się mogło wydawać.
0: Zapytam o mistrzów poprzednich rozgrywek, czy te drużyny topowe z naszego regionu, Fast Service, ANDS, zobaczymy, czy właśnie pod, tak jak Paweł wspomniał, pod trochę inną formułą?
3: Wszystkie najlepsze drużyny z ubiegłego sezonu zobaczymy. Też już tutaj w kuluarach wiemy, że te drużyny poczynają pewne ruchy transferowe, żeby jeszcze wzmocnić swoje drużyny, żeby Socho Residence nie wygrało już z taką przewagą jak w poprzednim sezonie, choć ta drużyna też podobno ma być jeszcze wzmocniona. Więc tutaj naprawdę ten sezon będzie bardzo mocny. My też jako organizatorzy będziemy chcieli zmienić troszeczkę formułę rozgrywek, żeby była bardziej atrakcyjna dla kibiców i dla samych drużyn, żeby nie było kalkulacji, że ten mecz możemy w ten weekend odpuścić, a w następnym odrobimy. Tutaj będzie musiała być drużyny będą musiały być w pełnych składach przez wszystkie 8 czy też 9 weekendów. Troszeczkę będzie zmian w zasadach gry, ale to wszystko pomalutku będziemy pokazywać tak, żeby było bardziej atrakcyjnie dla kibiców i dla zawodników.
0: No i to jest najważniejsze, żeby to oglądanie było niezłe. No i co my wiemy o trzecim sezonie tak naprawdę? Będą dwie ligi, będzie Tomek Marciniak odpowiedzialny za komentarz. Czy tutaj też w towarzystwie, czy pozostawiamy Tomkowi mikrofon i te emocje, które będzie przekazywał na boisku?
3: W fazie zasadniczej będziemy chcieli, żeby jakieś lokalne, znane osoby ze świata piłkarskiego, znające tych zawodników grających w WSC Futsal Lidze, wspomagały Tomka jako komentatora. Tak jak tutaj już Paweł powiedział, przestawiamy się z komentatorów na bardziej znane osoby, które będą dla publiczności, dla dzieci, dla kibiców. I myślę, że zobaczymy, będziemy mądrzejsi po sezonie, czy to nam się sprawdzi, czy to nam się wypali.
0: Każdy pomysł związany z uatrakcyjnieniem rozgrywek na wagę złota. Ile mamy drużyn łącznie w tej pierwszej lidze? Wspominaliście, że jeżeli chodzi o drugą ligę, są jeszcze miejsca. I tutaj też prośba, kolejny apel, tak jak przed chwilą, o to, że cały czas można się zgłaszać. Do kiedy?
3: Zapisy przyjmujemy do końca października. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zachęcamy, tak jak mówiłem, wszystkie drużyny występujące w okresie zimowym, czy to na Orlikach, na Halach, aby się zgłaszały do tej drugiej ligi, która będzie bardziej ligą amatorską, sprzyjającą tym zawodnikom, którzy po prostu chcą w okresie zimowym się poruszać na hali.
0: Ile mamy drużyn w pierwszej lidze?
3: W pierwszej lidze mamy 8 drużyn, w drugiej lidze też chcemy, żeby było 8 drużyn, a do wystartowania drugiej ligi potrzebujemy 6 drużyn, czyli jeszcze takie mamy 2 miejsca i ruszamy z drugą ligą.
0: Jeszcze kolejna ważna sprawa związana z miastem Sochaczew i powiatem sochaczewskim. Czy to są podmioty, które także będą wspierać WSC Futsal Ligę?
10: Tak, jesteśmy po wstępnych rozmowach. Możemy tutaj liczyć na wsparcie starostwa powiatu, jak i miasta. To nie jest pierwszy rok, który z nami tutaj te podmioty są. Myślę, że współpraca będzie przebiegała na takim samym poziomie jak w poprzednich latach.
0: No i też fajne marki, nie ukrywajmy, miasto Sochaczew, o którym jest coraz głośniej, do tego WSC Futsal Liga, no, która też już swoje zaznaczyła, jeżeli chodzi o ten poziom piłkarski i piłkarskie atrakcje związane z przerwą w sezonie letnim.
10: Dokładnie tak, samo za siebie może mówić obecność Bożydara Iwanowa na sochaczewskiej gali sportu, który, można powiedzieć, wyszedł z naszej WSC, bo był u nas tych gościem i komentował niektóre kolejki. Bardzo mocnym echem poniosło się w środowisku piłkarskim, warszawskim, ale też ogólnopolskim to nasze wydarzenie. I nie jest teraz dla nas problemem zaprosić znaną osobę i pokazać ją w okresie zimowym tutaj w Sochaczewie, bo myślę, że to jest nie lada gratka, oglądając poprzednie Mistrzostwa Świata, gdzie Robert Podoliński z panem Laskowskim komentowali mecze, a kilka miesięcy temu siedzieli na hali WSC w 80 i komentowali mecze naszej ligi.
0: To jeszcze zapytam, gdzie ten sezon będzie się odbywał, gdzie będą rozgrywane mecze i od kiedy, czy już wiemy?
3: Ja chciałbym jeszcze dodać o 2 bardzo ważnych partnerach naszej WSC Futsal Ligi. Cieszymy się, że obydwa sochaczewskie kluby, zarówno klub piłkarski Orkan Sochaczew, jak i Bzura Chodaków, dołączyli do nas jako partnerzy. Bardzo mocne tutaj wsparcie od obydwu prezesów, pana Sebastiana Przybylskiego i pana Piotra Tymorka, poparli swoje pełne zaangażowanie w ten projekt. A gdzie rozgrywki będziemy rozgrywać? W hali popularnej 80. Jest to najlepsza hala w powiecie sochaczewskim praktycznie do rozgrywania takich rozgrywek i zostajemy zarówno pierwsza, jak i druga liga na tej hali.
0: To najważniejsze. Zapraszamy drużyny, żeby się zgłaszały. To jeszcze na koniec zapytam przekornie, czy jakieś obawy związane ze startem nowych rozgrywek, czy doświadczenie pozwala myśleć spokojnie o tym, że będą atrakcje, będą emocje i będzie się działo?
10: Obawy zawsze są, ale tak małe, że nie zwracamy na nie uwagi. Jesteśmy przygotowani w 105%, można tak powiedzieć. My z Michałem i Zanią bardzo mocno tutaj działaliśmy przez ostatnie 3-4 tygodnie, żeby to wszystko, ładnie mówiąc, pospinać, mieć ze sobą sponsorów i zapewnić tę rozrywkę, na którą bardzo dużo osób czeka i się dopytuje o ten start ligi, bo jest to chyba jedno z nielicznych wydarzeń w trakcie okresu zimowego, gdzie gromadzi aż taką publiczność w naszym mieście.
3: Ja jedyne obawy mam to, żeby drużyny dojechały, jak dojadą, to żeby zawodnicy nie zapomnieli butów, i bo wtedy możemy mieć problem z rozgrywaniem meczu i ten poziom będzie troszeczkę niższy, a innych obaw to nie mam.
0: To najważniejsze w takim razie, niech się dzieje. Bardzo Wam dziękuję. Wszelkie informacje związane z WSC Futsal Ligą oczywiście jak co roku tradycyjnie na falach Radia Sochaczew. Bardzo dziękuję. Paweł Plichta, Michał Orliński, organizatorzy WSC Futsal Ligi 3. sezonu.
10: Dziękuję i do zobaczenia.
3: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców piłki nożnej z powiatu sochaczewskiego.
4: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
9: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.

0: 94,9 FM.
1: Radio słuchaczy.
0: Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.

0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: W magazynie sportowym Radia Sochaczew nowy zarząd Rugby Klub Orkan Sochaczew, nowy prezes Grzegorz Szynert. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Elegancka biała koszula, jak prezesowski nastrój?
5: Dziękuję, pozytywny.
4: No, trochę pracy będzie, trochę pytań też o tę pracę będzie. I Kamil Białas, wiceprezes Rugby Klub Orkan Sochaczew. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Wyzwań sportowych na pewno będzie sporo. Muszę zapytać o pierwsze wnioski, o kondycję drużyny, o te zmiany zapoczęte właściwie od informacji o trenerze, że po Macieju Brażuku pierwszym trenerem jest Tomasz Malesa i kolejna zmiana, że na stanowisku prezesa klubu Roberta Małolepszego zastępuje Grzegorz Szynert. Dużo się dzieje.
5: Oj tak, bardzo dużo się dzieje w ostatnim czasie w klubie, poczynając właśnie od zmian, które chyba ten Orkan wywołał, ten wiatr, który niesie i zwycięstwa, i zmiany, począwszy od zmiany na stanowisku trenera, głębokie tutaj uznanie dla nowego trenera Tomasza Malesy, który poprowadził tą drużynę w ostatnich meczach do wielkich zwycięstw, między innymi z mistrzem Polski, z wicemistrzem Polski. No i ogromne podziękowania też dla dotychczasowego trenera Macieja Brażuka za wieloletnią pracę, za te osiągnięcia, których dokonał, i ogromny szacunek za pracę, którą włożył w rozwój tego klubu.
4: No i w związku z tym jest lekka presja? Czy ta presja towarzyszy tym, którzy są związani z Orkanem cały czas? Jak to jest?
5: 55 lat historii tego klubu to jest ogromna presja, która ciąży na nas, na nowym zarządzie. Kwestia utrzymania dotychczasowego poziomu sportowego, rozwój tego klubu, dalsze działania to jest ogromne wyzwanie dla nowego zarządu.
4: To jeszcze zapytam o ten zarząd, jak on wygląda, kto znalazł się w zarządzie, kto dzisiaj stanowi osile Orkana?
5: Jak już pan redaktor powiedział, no, prezesem zostałem ja w wyborach, ze mną jest tutaj wiceprezes Kamil Białas, kolejnym wiceprezesem jest Rafał Muszakowski, wśród członków mamy jeszcze Jana Szwarca oraz Cezarego Dudka.
4: Okej, okay, tak to wygląda, jeżeli chodzi o zarząd, a jak to będzie wyglądać pod kątem planu i celu na najbliższe tygodnie, miesiące, bo wspominaliście panowie i o brandingu Orkana, który jest dobrze kojarzony, i o drużynie, no, która jak się okazuje jest stabilna i pokazuje formą. Tutaj trzeba działać wieloetapowo, do tego jeszcze sponsorzy, tych wyzwań jest sporo.
5: Oj, wyzwań jest naprawdę dużo, ponieważ klub też nie jest małym klubem. To jest marka już dobrze znana na krajowym rynku rugby. W każdym zakątku tego kraju każdy wie, co znaczy rugby Orkan Sochaczew. Więc tych wyzwań naprawdę jest dużo, które stoją przed nowym zarządem. Mam nadzieję, że wszystkim podołamy.
4: To ja muszę zapytać o początek tych rozgrywek i początek waszej pracy. Czy był lekki stres, lekka presja? Czy to jest tak, że w temacie orkanowym jesteście cały czas? No i wiecie, z ilu płaszczyzn tutaj praca w klubie się składa?
6: Stres jest na pewno cały czas. Mimo wszystko gdzieś ciąży na nas to jakby brzemię orkanowskie. To nie jest mały klub, to nie są tylko jedne wyzwania, jest ich mnóstwo. Tak samo nasza praca i praca całego zarządu to nie jest tylko praca, jak się niektórym wydaje, że to jest tylko 8 godzin dziennie. Nie, my pracujemy naprawdę 24, można powiedzieć, cały czas. Jesteśmy w pracy, kontrolujemy, pilnujemy, staramy się, aby ten klub miał jak najwyższe cele i jak najwyższe możliwości.
4: A sama marka dobrze się kojarzy, przyjemne skojarzenia wywołuje. Także zapytam pod kątem wrażeń, no bo rozumiem, że zarząd zarządem, ale serce w rytmie Orkana bije i na tych meczach na siedząco się ich nie ogląda.
6: Oj, nie da się tych meczy oglądać na siedząco. My też jako zarząd staramy się wszędzie jeździć, być na tych meczach, kibicować. No zresztą chyba wydaje mi się, że żaden z członków zarządu nie byłby w nim, jakby nie był kibicem. Czujemy to całym sercem, jesteśmy z tą drużyną i można powiedzieć, że wbrew pozorom cały czas staramy się być z nią na boisku, bo to, co się dzieje, emocje, które towarzyszą każdemu meczowi naszego kochanego klubu, nie oszukujmy się, one są na tak wysokim poziomie, że nieraz i my czasami szalejemy jako kibice. Natomiast względem jakby tych wyzwań i tego wszystkiego, co dzieje się aktualnie, staramy się na tyle współpracować, jak i również z zawodnikami, z trenerami i z całym naszym sztabem, aby ta drużyna była jak najwyżej się da.
4: I tego się trzymajmy, to jest bardzo ważne przesłanie. Natomiast muszę zapytać pana prezesa też o doświadczenie, czy te drogi gdzieś tam z Orkanem wcześniej się skrzyżowały. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o doświadczenie Orkanowe i przeorkanowe?
5: Tak jak Kamil powiedział, w tym mieście żyjąc nie da się nie być kibicem Orkana Sochacza Porubowego, więc praktycznie od dziecka jestem związany z tym klubem jako kibic, a od 2 lat pełniłem tutaj rolę wiceprezesa zarządu, poznawałem struktury, środowisko, bardziej zagłębiałem się w te tematy już organizacyjne tego klubu, co pozwoliło mi teraz po przejęciu prezesury bardziej już merytorycznie być przygotowanym do tego wyzwania. Mimo wszystko wielu kwestii organizacyjnych jeszcze się uczę, staram się to wykonywać najlepiej, jak tylko potrafię.
4: To muszę zapytać o ten cel drużynowy, bo rozmawiamy na temat struktur, rozmawiamy na temat pracy, ale kibice chcą mięsa, chcą medali, chcą tej pasy, chcą drużyny topowej w Polsce, czyli rozumiem, że tajemnicą nie będzie, że te miejsca 1-4 w sezonie zasadniczym, walka o pozycję dającą możliwość gry o medale, to jest absolutne minimum.
5: Dokładnie. To, co jest naszym celem sportowym, to jest właśnie walka o najwyższe cele. Dzięki drużynie, którą teraz trener Tomasz Malesa zbudował, wielki szacunek dla chłopaków, że oddają serducho na boisku, walczą o każdy centymetr tego boiska, żeby zdobywać punkty, zdobywać zwycięstwa. Więc im się należy tutaj największy szacunek za to, co robią na boisku, ponieważ dzięki tak zorganizowanej drużynie, no mamy szansę cały czas sportowo walczyć o te najwyższe cele, a my tutaj jako zarząd organizacyjnie musimy walczyć, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do treningu, rozwoju i gry wszystkich grup wiekowych zawodników.
4: To jeszcze zapytam o rolę miasta Sochaczew, ponieważ no, jak widzimy, nie ma już na koszulkach Orlenu, głównego sponsora, ale ta rola miasta cały czas była istotna i jest, i to także jest chyba budujące, że i ten brand Orkana i Sochaczew idą ze sobą w parze.
6: Dokładnie. Zawsze herb miasta Sochaczewa będzie na naszych piersiach i jakby na to nie patrzeć, Sochaczew jest naszym sponsorem strategicznym. Natomiast wracając do tego, tak naprawdę bez miasta nie ma Orkanu, bez Orkanu nie ma miasta. Możemy tak sobie to naprawdę powiedzieć. Bardzo dziękujemy za całą pracę, którą miasto wkłada na rzecz naszego klubu, za wsparcie, za to, jak naprawdę podchodzi do nas i całe wsparcie. Zresztą po rozmowach też możemy powiedzieć, że byliśmy ostatnio na rozmowach u burmistrza Daniela Janiaka, który wyraził bardzo pozytywne wsparcie w stosunku do nas. Ten człowiek jest tak pozytywny, jeżeli chodzi jakby od stronę sportową. Można powiedzieć, że delikatnie jest chyba naszym najgłębszym kibicem tutaj, jeżeli chodzi od strony miasta. Wsparcie od niego jest gigantyczne. Żeby nie miasto, tak naprawdę to wielu czynników sportowych w naszym klubie by nie było.
4: To kolejnym ważnym punktem jest akademia, bo rozumiem, że wy jako zarząd też będziecie stawiali na rozwój tych zawodników, którzy realnie w ostatnich 2 latach wchodzą do pierwszej drużyny. Ostatnie 2 lata pokazały, że ten narybek, ci podopieczni trenera Misiaka, to są zawodnicy, którzy są przygotowani do walki, którzy obijają się z tymi startymi i to znak, że każdy mały zuch, który rozpoczyna przygodę w Akademii Orkana od lat najmłodszych, realnie ma szansę potem walczyć o medale w drużynie seniorskiej. Rozumiem, że Akademia Rugby Klub Orkan Sochaczew będzie ważnym punktem rozwoju.
5: Kładziemy duży nacisk na rozwój Akademii w ostatnim czasie. Pozyskaliśmy nowych trenerów grup młodzieżowych. Są to reprezentanci Polski w rugby, bardzo dobrzy pedagodzy, zawodnicy, którzy grali też o najwyższe cele, wiedzą doskonale, jak przygotować młodzież do bycia jak najlepszym, budują te charaktery, jak cały klub buduje od 55 lat, a trener Maciej Misiak to jest też już marka sama w sobie, która wychowała pokolenia już rugbystów grających w tym klubie. I między innymi trzeba tutaj też przyznać, że wychowanek naszej akademii Marcel Marszewski, który trafił do topowego klubu we Francji i naprawdę godnie reprezentuje nasze miasto na arenie już europejskiej, trzeba powiedzieć.
4: Tak jest. No i przed nami kolejne wyzwania, ponieważ tak się zastanawiam przed panami cały czas i pewnie rozmowy z kolejnymi sponsorami, z podmiotami, które będą zaangażowane albo być może zastanawiają się, czy zaangażować się w projekt Orkana. A druga rzecz, wyzwanie ligowe w postaci Beniaminka, czyli Sparty Jarocin. Jest co robić?
6: Oj, zdecydowanie jest co robić. My bardzo mocno staramy się współpracować z naszymi partnerami, sponsorami. Jakby na to nie powiedzieć, cały czas ich przybywa. Coraz więcej jakby naszych rodzimych firm miejskich jest zainteresowane współpracą z nami, co też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi jakby o środowisko naszego klubu. Widać to wsparcie w każdym elemencie tak naprawdę tego miasta, że miasto żyje razem z nami, że próbuje w ogóle swoich sił gdzieś w pomocy. Czy to jest nie tylko pomoc finansowa, ale również pomoc nawet taka po prostu czysto strategicznie w niektórych rozwiązaniach, tak? Czy przy infrastrukturze naszego stadionu, czy pomocy w samym środowisku klubowym. To jest bardzo mocno widoczne. Jeżeli chodzi przed, tak jak pan redaktor tutaj zadał, przed następnym meczem, wiemy o tym, zresztą nie lekceważymy żadnego rywala. Jest to topowy poziom w Polsce, nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi o Ekstraligę, tu można się spodziewać wielu rzeczy, ale na pewno trzeba się spodziewać genialnego meczu.
4: No meczu podejrzewam z jednym faworytem, no bo podejrzewam, że niespodzianki jednak nie będzie. Zawsze życzę tym drużynom, które wchodzą na ten poziom ekstraligowy, żeby jak najdłużej tutaj zostały, bo to także jest spory przeskok. Ale jedno jest pewne, oczekujemy widowiska ze strony gospodarzy. Czy poza tym aspektem meczowym, czego mogą spodziewać się kibice? Bo wiemy, że będzie doping, wiemy, że jest trzecia połowa, czy to są też te elementy, które będą towarzyszyć spotkaniom domowym?
5: Jak najbardziej. Coś, co funkcjonuje i działa, tego się nie zmienia, więc zapraszamy kibiców po meczu na trzecią połowę, bo to jest doskonała okazja do spotkania się z zawodnikami, porozmawiania o przebiegu meczu, o sytuacjach, jakie panują w klubie. Można się spotkać z całym zarządem niemalże, bo wszyscy pracują przy tym meczu, więc z każdym można porozmawiać o sytuacji w klubie. Jeśli ktoś chce jakichś informacji, zapraszamy chętnie. Prezesa będzie można pewnie spotkać przy grillu, tak jak w ostatnim czasie tam bywa.
4: Okej, to wynik ze Spartą Jarocin. Pokusimy się o jakieś delikatne typowanie?
5: No wygrana generalnie. Nie będziemy tutaj typować wyników. Wierzę, że będzie dobre widowisko, że Beniaminek pokaże swoją siłę też. Nie przyjedzie tutaj z podkolonym ogonem, tylko przyjedzie powalczyć i nasi chłopcy pokażą, że walczą, rycerze, przepraszam, to nie chłopcy, to rycerze, powalczą jak równy z równym.
4: Kiedy i o której to spotkanie?
5: 4 października o godzinie 13:30 na Mosirze, ulica Warszawska 80.
4: Zapraszamy wszystkich, a ja panom serdecznie dziękuję. Przypomnę, w studiu Radia Sochaczew Grzegorz Szynert, nowy prezes Rugby Klub Orkan Sochaczew. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: I wiceprezes klubu Kamil Białas. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję ślicznie.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.

0: No to co, zbliżamy się do godziny 20:00. Za moment wiadomości w Radiu Słuchaczy jeszcze mrozu i 4 minuty dzielą nas od serwisów informacyjnych i odrobiny sportu w Radiu Słuchaczy.
1: Radio Słuchaczy.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Na zegarze 20 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
6: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9%, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
7: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
6: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
5: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
8: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
5: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
9: Rektor uczelni profesor Piotr Jedynak mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
10: Będzie to w Polsce chyba bez precedensu rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
9: Do wyboru mają być pełne obiady. Zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
10: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
9: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
5: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nie

0: grupowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny zagrały już po 2 mecze. Hiszpanie są ciągle niepokonani. Niemcy czekają na pierwsze zwycięstwo pod wodzą Jurgena Kloppa. Podobnie jak Polacy, którzy zaczynają przygotowania do piątkowego meczu z Rumunią w Warszawie. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
5: Biało-czerwoni nie mają powodów do świętowania, bo w Sztokholmie znowu przegrali ze Szwecją. Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
6: Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. Hymn był bardzo wzruszający. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję, Sevilla. O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
7: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
5: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty. Niemcy pod wodzą Jurgena Kloppa na razie zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
4: Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwanińska zaczną go od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś w Pekinie francuskę Elzę Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie 20-letnia Czeszka Nikola Bartunkowa. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. W pierwszej rundzie zagra jeszcze Magda Linet jutro. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem wyścigowym. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku. W tym sezonie Ocon zdobył tylko 7 punktów, trzykrotnie finiszując w czołowej dziesiątce.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Moja i twoja muzyka.
9: Co my tu mamy ciekawego w kalendarzu, moi drodzy? 30 września, właśnie Dzień Chłopaka. I skąd to święto się wzięło? O tym opowiem wam za moment. W tej godzinie także odwiedzimy Iłów i porozmawiamy o nowym placu zabaw na terenie powiatu sochaczewskiego. Dużo dobrej muzyki na spokojny wieczór. Tego wam życzę, Bartek Staniaszek. Bądźcie ze mną.
10: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
11: Hey, what up, girl?
10: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
11: Let's
10: before
11: go.
10: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

Kto pamięta, od kiedy obchodzony jest Dzień Chłopaka? Pewnie większość z was odpowie tak samo. Nie pamiętam, ale był, odkąd ja pamiętam, że był. 30 września pojawia się w szkołach co roku jak zegarek i nikt nie zastanawia się, kto go tam włożył, kto tę datę ustawił. Za Dniem Matki stoi Woodrow Wilson, za Dniem Kobiet stoi historia ruchu robotniczego, a za 19 listopada stoi australijska fundacja i 6 spisanych celów. Za 30 września nie stoi jednak nikt. Żadne ministerstwo, żaden kościół, żadna rezolucja ONZ-u i tak się jakoś przyjęło, że chłopaki świętują 30 września. Więc, drogie dziewczyny, nieważne, czy jesteście z dojrzałym mężczyzną, czy z młodzieniaszkiem, bo Dzień Chłopaka to okazja dla każdego. Na odrobinę zabawy, przyjemność i miłe słówka, czułe gesty. Po prostu warto świętować. Każdy powód jest dobry, żeby wywołać uśmiech na twarzy bliskiej nam osoby.

0: Prawie 20 minut minęło już od godziny 20. Moi drodzy, to dobry moment na posłuchanie porannej rozmowy z gościem dnia w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: To jest powtórka audycji.
6: A w naszym studiu wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Już jutro niezwykle ważna uroczystość w waszej gminie. Nadanie tytułów honorowych obywateli gminy Iłów braciom popielarkom. Za tymi postaciami, za tymi waszymi dawnymi mieszkańcami kryje się wyjątkowa historia.
7: Tak, to dwaj bracia, myślę, że skromni obywatele gminy Iłów i absolwenci szkoły zresztą, czy uczniowie szkoły podstawowej w Iłowie, oni dokonali rzeczy, myślę, że dla nich właściwych, zachowali się godnie, honorowo. Oczywiście pewnie zdawali sobie sprawę z zagrożenia, natomiast ukryli sztandar. Okazało się po odnalezieniu, że jest to sztandar 68. Pułku Piechoty z Wrześni. I ten sztandar został odnaleziony po ponad 80 latach. Dlaczego tak długo? Ano tajemnicę ukrycia zabrali do grobu. Bo w 1944 roku, też bez zastanowienia, a nawet wbrew mamy czy mamie, po prostu poszli do Warszawy walczyć w powstaniu, gdzie bohatersko zginęli. Nieznane jest miejsce pochówku, nie mamy ich grobów. Symboliczny grób jest w Sochaczewie. Samorząd, planując nadanie tego honorowego tytułu obywatela gminy Iłów, to oczywiście staraliśmy się poznać te postaci i również przy udziale Jakuba Wojewody odbyliśmy wycieczkę do Warszawy, gdzie właśnie byliśmy przy Moście Gdańskim, gdzie ci bracia obydwaj zginęli. To różnica, jeżeli chodzi o termin, o datę śmierci, 2 dni. Prawda, 20 i 22 sierpnia, chociaż różne źródła podają rozbieżne daty, bo tam jeszcze wchodzi data 21. Młodzi chłopcy, bo jeden urodzony w 20 roku, a drugi w 1922 roku, więc to zupełnie życie przed nimi. I w czasie wojny mama się sprzeciwiała. No ale trudno się dziwić, skoro 2 lata wcześniej pochowała męża, czyli ojca braci, więc w krótkim czasie ta rodzina rzeczywiście doświadczyła bardzo wiele i odnalezienie tego sztandaru było dla nas jakby takim zadośćuczynieniem, przypomnieniem tych postaci, tych zwykłych postaci, którzy zachowali się jak trzeba, gdy mówimy o bohaterach, to przypominamy słowa Inki, prawda, że ona po prostu kazała przekazać babci, że zachowała się jak trzeba. Tak samo ci najprawdopodobniej też nie traktowali tego jako czynu bohaterskiego, tylko zachowali się jak trzeba. Takie przechowanie sztandaru to na pewno duże ryzyko. Oni to podjęli.
6: Ten sztandar dziś jest w renowacji. Niedługo będziemy go oglądać na wystawie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Wracamy do tych jutrzejszych, tego jutrzejszego wydarzenia. Uroczystość, o której mówię, będzie miała na początek formę uroczystej po prostu sesji.
7: Tak, no rangę tego wydarzenia w Iłowie podkreśla pan prezydent, obejmując honorowy patronat. Pan prezydent Karol Nawrocki. I tutaj też należy podkreślić, że w tym przedsięwzięciu wspomagają nas partnerzy. Takim pierwszym partnerem to jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą z panem dyrektorem na czele, jak również ta sochaczewska grupa odkrywców historii, bo to oni odnaleźli tutaj taką czołową rolę pełni Daniel Wylot. On pochodzi z gminy Jiłów, ale jeszcze jest Barbara Simińska z domu, prawda? I ona też pasjonuje się tymi wydarzeniami historycznymi, chociażby dlatego, że rodzina też doświadczyła bardzo wiele. No, ona odnalazła miejsce śmierci swojego dziadka, więc w Iłowie powstała taka zakładka na stronie na stronie iłowskiej, tutaj przywracanie pamięci. I właśnie te postaci historyczne, jak wcześniej honorowy obywatel Zygmunt Stokalski, jak porucznik Kazimierz Barszczewski, o którym wcześniej mówiłem, i również popielarkowie, na tej stronie są prezentowani. I myślę, że jeżeli sztandar odnalazł się po 80 latach, to poprzez tą zakładkę, przez najbliższe 80 lat, a może więcej, prawda, te postaci, to bohaterowie ziemi iłowskiej po prostu pozostaną w pamięci na długo mieszkańców Iłowa, a myślę, że to bardzo ważne, bo musimy sobie zadawać pytanie, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy.
6: Dokładnie tak. Nie tylko w postaci zakładki będziecie przypominać mieszkańcom o braciach Popielarkach, ale także obelisku, który zostanie odsłonięty. Także gdyby pan opowiedział o tym, jak będzie ta jutrzejsza uroczystość wyglądała.
7: To na sesji będą podjęte uchwały o nadanie tytułu honorowych obywateli gminy Iłów braciom Marianowi i Henrykowi Popielarkom. Natomiast potem w Parku Stulecia z udziałem wojska będzie, według ceremoniału, będzie posadzone dęby pamięci, odsłonięty obelisk poświęcony, no i apel pamięci odczytany, czyli pełne uhonorowanie tych postaci. I chcę tutaj podkreślić rolę wojska, bo partnerem naszym jest 3. Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej i w zasadzie dowództwo tej brygady samo nam w zasadzie zaproponowało udział, prawda, tej honorowej asysty, i myślę, że to wydarzenie będzie właśnie no, dla rodziny, bo jest rodzina, prawda, która odbierze te tytuły honorowych obywateli, będzie, myślę, że no, takim podziękowaniem, takim jakby uznaniem, że w ich rodzie byli prawdziwi bohaterowie.
6: Godnym. Musimy kończyć. Na zakończenie bardzo ważna informacja. Pan wójt zaprasza na to wydarzenie wszystkich chętnych. Zaczynacie od godziny 15.
7: Tak, jak zawsze wystosowaliśmy zaproszenia, ale wiadomo, że do wszystkich zaproszenia nie trafiły. Natomiast takie spotkanie, takie wydarzenie jest jak zawsze otwarte i nie tylko dla mieszkańców Iłowa, ale również okolic, bo dużo pasjonatów historii jest w Sochaczewie. Tutaj Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii, jak i muzeum jest w tę uroczystość zaangażowana i bardzo dziękuję za to. Myślę, że i młodzież przyjdzie i proszę rodziców, by właśnie pokazali tę uroczystość młodzieży, żeby ta pamięć została na długo.
6: Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem był wójt gminy Iłów Jan Kraśniewski.
7: Dziękuję bardzo. Zapraszam w piątek.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
2: Była to powtórka audycji.

0: W ostatnim czasie Urząd Gminy Sochaczew zakończył inwestycję w nowych mostkach, w ramach której tutejszy plac zabaw zyskał nowe ogrodzenie. 31 sierpnia dokonano odbioru inwestycji, niemal 70 tysięcy złotych ona kosztowała. 165 metrów bieżących ogrodzenia zostało rozebrane, a powstało zupełnie nowe ogrodzenie, by było bezpiecznie. Zajęto się także zdemontowaniem nieużytkowanego sanitariatu, więc fajnie, że takie inwestycje są realizowane, bo chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków i nie tylko. O tym przeczytacie na tusochaczew.pl.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: A kilka dni temu w Henrykowie i Giżycach dokonano uroczystego otwarcia dwóch odcinków drogowych wykonanych dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 8. Jest taka kultowa piosenka Autostradą na Hell, czyli Highway to Hell. No i myślę, że śmiało możemy to śpiewać, tyle że nie na Hell, ale do Iłowa. Niech służą te drogi, a co najważniejsze, najlepsze są te inwestycje, które poprawiają codzienne życie mieszkańców. I o to chodzi. Uściski dla mieszkańców Iłowa.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?